mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy to mam, zrobię cię bart.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Dawna to wiem.
1: Śpiewał o łóżku, bo o tej porze każdy się stara powiedzieć, że go ciągnie do ciebie, patrząc na miękkie, cieplutkie posłanko, które opuściliśmy specjalnie dla was, by razem z wami tworzyć ekipę Lata na Maxa w RMF Max.
2: I wy też w podskokach opuszczajcie swoje posłanka, bo z każdym dniem mamy coraz mniej dnia. O 3 minuty mniej dnia mamy codziennie.
1: Ale przybywa nocy. I to jest piosenka, która sprawia, że noc może być naprawdę magiczna. A Szameł Zirek Jakówek, hello. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: idealna do naszej porannej ekipy RMF Max. Bledka gra wam w głośnikach z samego rana.
1: Ekskluzywna marka motoryzacyjna Bentley będzie produkowała samochody inspirowane Mikołajem Kopernikiem.
0: Super. Co, będą w gwiazdki czy w pierniczki?
1: Możesz sobie wziąć cały biały, wtedy będzie i w gwiazdki, i w pierniczki, tylko pod spodem, bo będzie lukrowany.

0: Kali, policeman, dla wszystkich policmanów, strażników miejskich, strażaków i straż ochrony kolei. Niech się czuje pozdrowiona od ekipy RMF Max. Życzymy wam spokojnej służby.
1: I na tą służbę należą się wam może lody od Skolima.
0: A to Skolim już robi lody?
1: Oczywiście, ulela. Można kupić lody od Skolima w dyskoncie.
0: Ulela. Ale to gorzej, powiem ci, bo on też robi parówki.
1: No robi.
0: I jak ci się pomyli ten lód od Skolima z parówką od Skolima, wrzucisz lód w wrzątku.
1: Się roztopi.
0: No się roztopi, rozpuści, a parówka będzie lizać się nie doliżasz, bo przecież jest w plastikowej osłonce. Także ludzie, pamiętajmy, parówki nie mają patyka.

0: Jakby dośpiewała jeszcze potem day day, to zrobiłaby się day day day mu. To by przynajmniej ruch samochodowy był trochę szybszy, 9 po 6.
1: Irek i Asia.
0: Umówmy się, Aśka, jakby ci Shakira powiedziała daj mu, to byś mu dała szybciej, nie? Bardziej i mocniej. I pojechałby, i nie czekałby, aż zielone zrobi się bardziej zielone, tylko gnałby z pozdrowieniem dla tych, którzy dzisiaj w piątek, bo dzisiaj piątek.
2: Piątek dzisiaj.
0: Zaczynają urlop.
2: No i same wiadomości, dobre wiadomości na początek tego piątku. Dzisiaj dużo słońca nad morzem. Reszta Polski poczeka do jutra na dużo słońca i jutro też będzie dużo cieplej, bo powyżej 20 stopni w końcu wszędzie.
0: Ale chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj najlepsza pogoda i najwięcej słońca nad morzem?
2: Tak widzę na swojej pogodowej mapie.
0: O, wreszcie. Szkoda tylko, że najwięcej odnosimy do nigdzie słońca, a nad morzem troszeczkę.
1: Fajnie. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Bądźcie częścią tego poranka, zróbmy sobie razem super piątek.
3: Zapraszamy na premierę. No to

0: 6.15 na zegarach RMF Max. Chodźcie po legendarną ekipę naszego, po legendarną energię
1: ekipy poranka, naszego poranka. Tak.
0: Asia Bełz, Irek Jakubek, ale się cieszymy, że z nami jesteście. Fajnie, odzajemniamy się wszystkimi porannymi przyjemnościami.
1: Ja się dzisiaj obudziłam, jak zadzwonił mi budzik i pomyślałam sobie...
0: Dobrze.
1: Tak. I pomyślałam sobie, jak fajnie by się było budzić wtedy, kiedy się obudzisz, a nie wtedy, kiedy obudzi cię budzik.
0: Tak naturalnie, że...
1: Tak, po prostu się budzisz i myślisz, dobra, to już wstaje.
0: Otworzysz oczy, a tu, 14, ale super. Właśnie po to Asia została wymyślona wolna niedziela, wiesz, żebyś mogła tak zrobić. Zachęcam do eksperymentów. To jest naprawdę fajne, ale nie za często, wiadomo. Przyzwyczaisz, już ci się nie będzie podobało, 16 po 6.

0: ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.

0: Katy Perry, najbardziej smaczne odgrzewane kotlety, bo przecież...
1: Jakubek i Asia Meus.
0: To, co w tytule Last Friday Night, to się działo tydzień temu mniej więcej o tej porze, tak?
2: No.
0: Że słuchajcie, nie zmarnujmy potencjału piątku.
2: Dzisiaj można zrobić nową piosenkę na ten temat.
0: Napiszemy z wami jej melodię, napiszemy z wami jej tekst. Asia Meus, Irek Jakubek, 29 minut po godzinie 6, to poranek RMF Max.
2: I na moment jeszcze wróćmy do mundialu, no. Tego za oceanem tegorocznego, bo tam pojawił się jeden fotograf, który fotografował to wydarzenie stuletnim aparatem.
0: Wow.
2: Takim starym, co trzeba sobie na głowę taką naciągnąć, taki kaptur, żeby tam światło nie wpadało. I on zrobił przepiękne czarno-białe zdjęcia z tego wydarzenia właśnie tym stuletnim aparatem.
0: Słuchaj, Aśka mi teraz pokazuje te zdjęcia. I jak robisz sobie zdjęcie starym aparatem, to nawet jak jesteś super sportowcem, piłkarzem, to staro wyglądasz. I niech to będzie dobra wiadomość dla tych, którzy szukają pretekstu, żeby sobie kupić na wakacje nowy aparat, telefon taki.
1: Pamiętaj, wiecie. Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Mówisz, że robię sobie starym poprzednim i wyglądam staro. A tu robię sobie nowy, od razu 10 lat.
2: Sam wrzuca filtry, taki mądry.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Jennifer Lopez i Alok z naszej półki z nowościami w RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: A półkę z nowościami mamy tak długą, że jak spojrzycie na początek, to nie widać jej końca. Taką mamy półkę.
0: Alex Warren siedzi na jednej. Jak słyszycie, tak sobie siedzi, macha sobie nogami w samych tylko klapkach, obowiązkowo skarpeta, wiadomo. Alex Warren, jego najnowszy Passenger, to jedna z naszych weekendowych nowości.
2: Daj mi jeden dzień, no bo chcę tylko czuć bez przerwy to co, bez przerwy to co.
0: Oszalejecie na punkcie tego numeru, bo to kolejna nowość, to White 2115, to coś.
1: I to właśnie będzie grane w RMF Max, więc wiecie co robić, najlepiej zostać z nami.
0: W sprawie muzycznych nowości, w sprawie tego, czym żyje świat. A teraz świat żyje tym, żeby zdążyć do pracy. 21 minuty i godzina
1: siódma,
0: ale nie poganiamy, siódma.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
8: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
11: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok opostych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
19: I po reklamie.
20: Jak
19: długi dzień pełen słońca.
20: Jak impreza na plaży.
21: Jak noc w namiocie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Lato na maksa.
24: Lato na maksa.

0: Oskar Sims i poranna kawka.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Z Cymsem na żywo spotykamy się w ten weekend w ramach naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa. Pamiętajcie, najlepsze koncerty bez biletów, na które zaprasza RMF Max.
2: Jest taki obywatel, który domaga się naszej uwagi.
0: No, twój partner, Asia. To jest ten obywatel,
2: nie, no,
0: który
2: tak
0: domaga się.
2: Nie, aż tak często się z nim nie kontaktuje. M obywatel. Jeżeli macie tam aplikację, macie tam swoje dokumenty, a nie logowaliście się w ostatnim czasie do aplikacji, to koniecznie trzeba to zrobić do 5 sierpnia, aha, żeby się odnowiły wszystkie te zgody i certyfikaty, żeby M-Obywatel działał tak, jak tak działać powinien i żeby was potem na wakacjach nic nie zaskoczyło.
0: No i przede wszystkim, żeby obywatel, z którym jesteście, był trochę o tego drugiego obywatela zazdrosny. Że to się
1: pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Za chwilę Zaśką ustalimy wersję, jak często do którego się loguje. Pamiętajcie, weekend jest między innymi od tego, by nadrobić wszelkie towarzyskie zaległości.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. 6 minut i godzina 7. Jesteśmy razem z wami w porannych trasach i są utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa za węzłem Dębica Wschód. Powypadkowe utrudnienia.
1: A o 7 we Fleszu także południe Europy, które zmaga się z ogromnymi pożarami. Bądźcie blisko RMF Max.

0: do środy. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa.

0: zapomniane lato na maksa. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści.

0: 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: No i mamy już piątek na zegarach, 7 rano. Kinga Nega. Zapraszam na Flash, sport i pogodę w RMF Max. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Są utrudnienia na podkarpackim odcinku autostrady A4 na wysokości zawady między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Bus wypadł z jezdni, 3 osoby są ranne. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Kolejna seria uderzeń na cele wojskowe w Iranie to 13 noc z rzędu amerykańskich ataków.
3: Dowództwo Sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie.
2: Mówił Paweł Żuchowski. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny ropy szybują, co widać na wykresach.
4: Słupki znów pnął się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie.
2: Tyle Igor Skrzypek. Wewnętrzne spory w Prawie i Sprawiedliwości nierozwiązane. Wczorajsza 3-godzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyła się fiaskiem. Rozłam w partii wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Przypomnijmy, władze PiSu domagają się pod groźbą wykluczenia z partii wystąpienia ze stowarzyszeń osób, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego poznamy dzisiaj w południe. Hiszpania walczy z pożarami. W regionie Madrytu oraz prowincji Avila ogłoszono stan wyjątkowy. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury. Z ogniem walczą strażacy również w południowo-zachodniej Francji. Płomienie zniszczyły tu już około 5 tysięcy hektarów lasów.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Piłkarze GKS Katowice przegrali na wyjeździe z MŚK Żylina 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, rewanż 30 lipca. Z kolei Raków Częstochowa pokonał 3-1 na własnym stadionie klub z Waletty, rewanżowe spotkanie w czwartek. Ta informacja szczególnie cieszy ekipę RMF Max. Michał Pasiut, syn naszej redakcyjnej koleżanki, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1.
6: Czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło. To są...

0: nie mgnienia okiem.
1: Dla Michała wielkie gratulacje.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: No, nareszcie zbliża się do Polski ocieplenie. Jutro w Lubuskiem od 26 do 28 stopni, ale wszędzie ma być dużo słońca i błękitu, a dzisiaj jeszcze pogodowy miks. Najwięcej słońca i najwyższe temperatury na zachodzie, natomiast na wschodzie mają dominować chmury, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru. 19 stopni w Kielcach i Rzeszowie, 20 w Warszawie, 23 stopnie w Poznaniu, 24 w Gorzowie.
4: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Pusto, drogo, a na dodatek leje. Takie kłamstwa na temat polskiego morza znalazłem. Dzisiaj nad morzem jest najlepsza pogoda w kraju. Jeżeli teraz jesteście nad morzem, to wyobraźcie sobie, jak źle mają pozostałe części kraju.

0: Poranka, energia hitów.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: I normalnie nawet ci, co mają teraz jedną kreskę w swoim telefonie, już czują się tak doładowani, że o baterie przestali się martwić.
3: Tak działa RMF Max.
0: Tak
3: właśnie. Mówienie do siebie, słuchajcie, jest super dla naszego mózgu, przekonują eksperci, bo mówienie do siebie pomaga nam się skoncentrować i skupić uwagę na tym, co jest w tym momencie najważniejsze.
0: Tak, no gorzej jak mówisz do siebie w myślach.
3: No.
0: Mówisz w myślach, a zaczynacie słyszeć cały autobus. To najgorzej. Ale to...
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ty wiesz, jak to jest, nie?
0: No, trochę tak. No. Na szczęście, jak ty mówisz, to ja cię słyszę.

0: Studio RMF Max tańczy. Mam nadzieję, że wasze głośniki spowodowały, że macie dokładnie tak samo. To był Axwell i Bon na półce z nowościami w RMF Max.
1: My przy tym numerze to już jedną nogą jesteśmy na piątkowej imprezie, prawda? Tak. Bo jeszcze tylko parę rzeczy do zrobienia i będzie piątkowa impreza i weekend. No właśnie, co przed tym weekendem jeszcze tylko macie zrobić?
0: No właśnie. No, piszcie SMS-owo 3001. Dajcie znać.
1: Co jeszcze trzeba zrobić ten piątek, żeby ten piątek zaczął się na dobre? To jest przepustka do naszej zabawy, w której 300 są do wzięcia.
0: A, ja myślałem, że tylko robota i zacznie się weekend, ale przyszedłem do Maxa i co? I normalnie jaka robota, już jest weekend. Dzięki Asia, to dzięki tobie, ale super. Piszcie SMS-owo na 3001, co jeszcze trzeba dzisiaj zrobić i już się zacznie wasz weekendzik. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, a szansa na wygranie 300 w naszej zabawie Wszystkie Pieniądze Świata. Już za chwilę. 7:20, prawie dwie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Jeszcze tylko znajdę brakującą skarpetkę do pary i mogę wychodzić na weekend. Co prawda do pracy, ale umówmy się, niektórzy o 7:32 mają tak fajne zajęcie. Prawda, Asia?
1: Prawda? Niektórzy mają długą listę obowiązków, zanim zaczną weekend.
0: Och, to jeszcze tylko wysłać wynagrodzenie, tygodniówki wypłacić, zawieźć potomstwo do babci i przywitać Anię.
1: Dzień dobry, Ania.
0: Siemano rano.
2: No hej, witam.
0: Co musisz zrobić, żeby zaczął się weekend, powiedz?
2: Kupić bułeczki, jestem po pracy, wracam, śniadanko, no i co? Weekendujemy.
0: Elegancko. Cała Polska chciałaby się zamienić z tobą na miejsce z wielu powodów. Po pierwsze, to ty zagrasz o 300 w poranku RMF Max, a po drugie, masz już prawie weekend.
1: Wszystkie pieniądze świata, tak nazywa się ta nasza zabawa i będziemy cię pytać o to, kto w przeliczeniu na złotówki tych pieniędzy świata ma więcej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, to dostajesz od nas pieniądze, jak źle, to ci potrącimy.
0: Och, to Aśka ci potrąci, ja bym się nigdy nie wziął, zwłaszcza, że mam tu, słuchaj, w kieszeni 39 omańskich rialów,
1: A ja mam 259 dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: I to jest pojedynek Araby kontra Araby?
1: Kto ma więcej w przeliczeniu na złotówki? Asia czy Irek?
0: Proszę bardzo. Asia czy Irek? Miałaś 300, wy masz dwie.
1: Pamiętaj, Irek
0: to jest jednak gość. Aśka ma 1569 szylingów somalijskich.
1: A Irek ma 511 szylingów, ale kenijskich.
0: Kto ma więcej? Asia czy Irek? I dlaczego?
2: Asia?
0: Ania, tylko to, że pojutrze masz imieniny,
1: Ania, zostań przy tej drodze teraz. Masz trzecie pytanie przed sobą i ostatnią stóweczkę.
0: Ja mam 17 lari gruzińskich.
1: A ja mam 652 albańskie leki.
0: Leki, no dawaj.
1: Kto ma więcej?
0: Dobrze, ale za mało radości. Powiedz Asia jeszcze z radością.
2: Asia!
0: Yes. 1-0-0. To jest to, co wygrałaś dzisiaj. 100 zł na ciebie!
2: Cieszę się bardzo.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: I imieninowe uściski, Ania. Pa, pa!
2: Super.

0: Idealny plan na weekend. I play hard, i work hard teraz, a potem play hard. Absolutna dobra zabawa, 20 minut i godzina 8. Sobie i Państwu życzymy. To jest poranek RMF Max.
1: A Irek zna języki, więc wie co mówi.
0: Asia mnie nauczyła.
1: Piękna historia. Pani posterunkowa policjantka z Warszawy, no, będzie starsza posterunkowa, dodajmy, pani Klaudia.
0: Choć tak, ma 22 lata.
1: Tak, będzie startować w konkursie Miss Polski. Przepiękna,
0: brawo,
1: pani starsza posterunkowa.
0: Dziewczyny, jesteście piękne bez żadnych konkursów, one wam nie są potrzebne.
1: O,
0: ale na tym konkursie dla pani starszej posterunkowej jury ma już przygotowany ten mandacik. Za przekroczenie piękności. Podobno jest o tym nawet piosenka, ale nic o tym nie słyszałem.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: jest morenito i lata mi to, jak to mówi.
1: Nie udawaj.
0: No wszystkie problemy nie mają już żadnego znaczenia. Jak jest morenito, to lata ci to 10 minut i godzina i godzina 8.
2: Tego się dzisiaj trzymajmy, jest piątek, więc tak. Morenito i
0: ci. I afera w Zielonej Górze jeszcze. Chciałem powiedzieć. Zielonej Górze, tak, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
2: Co się stało?
0: Jest afera korupcyjna. Ludzie zdawali egzaminy na prawo jazdy, bo płacili łapówki po prostu.
1: Pamiętaj, tylko słuchasz poranka RMF Max.
0: Chciałem powiedzieć, że w Zielonej Górze wszystko jest zielone. I ta góra, i światło, i dla tych, którzy mają jakiś problem ze zdaniem. W ogóle jedźcie bezpiecznie, bo możecie spotkać tych kierowców, którzy zapłacili za egzamin dzisiaj na drodze. Chcę

0: Słychać piątek w każdej minucie playlisty, letniej playlisty RMF Max.
1: Za chwilę o 8 będzie Flash, a w nim utrudnienia na krajowej 9.
0: Świętokrzyski odcinek, trzymajcie się tam dzielnie. Wszystkie ważne sprawy, by być na bieżąco we Flashu. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
6: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
7: Bardzo się cieszę.
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: I po reklamie.

0: Będzie i flash, i sport, i prognoza pogody. To wszystko już teraz w RMF Max. Mamy 8 Kinga Nega. Startujemy. Wyjeżdżamy z wami na drogi. Są utrudnienia na Krajowej 9 w miejscowości Skrobno w Świętokrzyskiem na odcinku Opatów-Rzeszów. Bus zderzył się z ciężarówką. Ruchem kieruje tu policja. Program Perun nabiera rozpędu. Na technologię przyszłości w polskiej armii rząd przeznaczył ponad 750 milionów złotych. Na czym dokładnie ten program ma polegać?
1: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
0: Materiał przygotował Krzysztof Berenda. Domy w czasów dziecięcych jednak zostają. Ministerstwo Edukacji wstrzymało decyzję o zamknięciu placówek. Skąd ta zmiana?
2: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
0: W Polsce działają 24 takie placówki, dodaje Magdalena Greinert. Zanim we fleszu sportowym powiem o startującym dzisiaj na Śląsku rajdzie Polski za kierownicę wyścigówki, wsiadamy z Tomem Cruise'em. Aktor wraca do swojej słynnej roli.
3: Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. I na koniec gorąca polecajka. Przed nami kolejny przystanek na naszej wakacyjnej trasie. Lato na maksa. Jutro zatrzyma się w Ogrodzieńcu. Na scenie pojawią się między innymi Oskar Cyms i Ola Bieniasz w DJ secie. Będzie też ekipa RMF Max. Do zobaczenia.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Od meczu Radomiaka z Wieczystą rozpocznie się dzisiaj nowy sezon Ekstraklasy. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek plan ma jasny.
6: Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
0: Początek spotkania o 18:00. Dziś również zmierzą się Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Wieczorem w Katowicach startuje rajd Polski. Na liście startowej 148 załóg, które będą rywalizować o punkty Mistrzostw Europy. Na starcie stanie cała europejska czołówka, między innymi Miko Marczyk.
7: Zaczniemy shakedownem, potem odcinek kwalifikacyjny, na którym zdecyduje się, z jaką pozycją ruszymy do sobotniej rywalizacji.
0: Uroczysty start po 17:00 w Katowicach.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Oby do jutra, wtedy w całej Polsce dużo słońca i błękitu, bez opadów deszczu, no i zdecydowanie wyższe wartości na termometrach, najcieplej nawet 28 stopni w Lubuskiem. No a dzisiaj trochę chmury, trochę przejaśnień i przelotnego deszczu, miejscami na wschodzie i południu, niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, nieco cieplej w Gorzowie, tam do 24, a za to chłodniej w obszarach podgórskich.

0: Ich Karpat tu od 14 do 17 stopni. W niedzielę 30 kresek na południu.
1: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: I oni to grają tylko jednym palcem. Pomyślcie, co zrobią, gdy dołączą całą resztę. Bausa Magnetic, to jest RMF Max Weekend. Już jest.

0: Wjechał na pełnym gazie ten i reszta hitów na maksa. Avicii, Lovers. 10 minut po godzinie 8, państwo pozwolą. Będziemy się teraz troszkę skradać, bo robimy wszystko, żebyś 15 tysięcy miał. Tak trochę w kotka i myszkę się z nami pobawcie, dobra?
1: Aha, to chodzi.
0: Więc dobra. Uwaga, 15 tysięcy złotych łatwiej wygrać tu w RMF Max pod jednym moim warunkiem, że teraz weźmiecie udział w rundzie Super Okazji.
1: A teraz już pełnym głosem, bo sprawa jest poważna, ważna i istotna. 655 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie do naszej zabawy Casa de Palma, a zgłaszamy się SMS-em o treści MAX pod 7327.
0: I błagam, wyprzedzajcie tych, którzy wstają dzisiaj trochę później. Macie większe szanse na wygranie 15 tysięcy złotych. MAX na 7327. Teraz. Najlepiej teraz, bo mamy 9 krótkich minut rundy, w której opłaca się najbardziej włączyć do zabawy. MAX 7327 do wzięcia 15 tysięcy.

0: Ale są numery, które brzmią jak weekend, prawda? DJ Goya, Jason Derulo i Melody mi Chico, mi Chico, 20 po 8, 8.
1: I jeszcze tylko kilka niedługich sekund. Tak to będzie szybko i zacznie się weekend.
0: Weekend na pełne, ale żeby, wiecie, odpalić tak weekend właściwym znakiem, sygnałem, to musimy go dobrze zacząć. No i teraz ruszamy na Messenger RMF Max w poszukiwaniu takich znaków, sygnałów, odgłosów. Jesteście tym odgłosem, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, że dzisiaj zaczyna się weekend.
1: Bądźcie odgłosem rozpoczynającego się weekendu. Nagrajcie to na głosóweczkę, to tak też można. I wyślijcie nam na Messengera RMF Max, a wypasione paki letnich gadżetów czekają.
0: Nie wiem, co cię spina, ale po czwartym powinien się już odpalić weekend.
1: Odrobienia iha, jesteś ty.
0: Och, to prawda, Messenger RMF Max przyjmuje wszystkie głosówki, mamy nagrody. Zróbcie ten znak, sygnał, odgłos, żeby nie było żadnych wątpliwości, że weekend jest już za rogiem.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
14: I po reklamie.

0: Daj. Ten dźwięk może zaczynać weekend. 28 minut. O, proszę bardzo, Asia, ile ty o mnie nie wiesz.
1: Ojej, 20... się boję.
0: 28 minut i godzina 9. Dziś Messenger RMF Max przyjmuje wiadomości w sprawie odgłosów, które nie pozostawiają wątpliwości, że weekend ma się świetnie. Ale nie do końca, jak u Zbyszka słychać, bo urwał koncertowo.
1: Bum. Pozdrawiam.
2: Donata.
0: Pozdrawiam wszystkich. A największą torbę z naszego magazynu, pełną wakacyjnych niespodzianek, dzisiaj dostanie od nas Kasia.
2: Na zakupy szampan.
0: No niby weekend, ale czegoś brakuje, prawda?
2: Na zakupy weekend.

0: numery, które brzmią jak piątkowy poranek. Better Times, Robin Schulz, Barbs w RMF Maxy. 21, niestety krótkich minut do godziny 9, ale spokojnie, robimy wszystko, żebyście dzisiaj zdążyli na czas do celu waszej trasy.
1: 20 000 złotych, no, na fryzjera i makijażystkę.
0: O kurde.
1: Z budżetu Kancelarii Senatu.
0: To gorzej.
1: Przeznaczono na fryzjera i makijażystkę dla marszałkini Senatu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
0: Wow.
1: Żeby wyglądała pięknie.
0: A myślę, że chodzi o coś zupełnie innego.
1: Tak?
0: Politycy chodzą do fryzjera i na paznokcie i do mechanika między innymi po to, żeby dowiedzieli się, jak wygląda prawdziwe życie. Tam się zawsze można czegoś ciekawego dowiedzieć. 20 minut i 9.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: Słodziak, co się?
1: Tak.
0: No.
1: Jeden i drugi.
0: Ed Sheeran, Martin Garrix, 10 minut i 9. Poranna energia razem z wami. To jest RMF Max, a to jest Oscarowa piosenka. A może co? To jest nasz ulubiony Cymsu. Oskar Cyms będzie dla was śpiewał na zamku w Ogrodzieńcu.
1: I kto chce się dołączyć do tej wesołej ekipy z Oskarem Cymsem na czele, ten jutro, 25 lipca, w sobotę właśnie w Ogrodzieńcu, na Lecie na Maxa musi się znać.
0: Będzie śpiewana ta piosenka. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc. Żeby się nie okazało, że Oskar Cyms popatrzy, gdzie jesteście, zaśpiewa, że brak wam, brak mu ciebie.
1: Nie, tak się na pewno nie wydarzy, absolutnie. Bo wy tam będziecie i my tam będziemy i Oskar tam będzie. Pewnie. I będzie cała masa fajnych atrakcji.
0: Bądźcie razem z nami na koncertach, na które nie potrzeba biletów. Tak właśnie działa Lato na Maxa. Kto czuje, że nie da rady, kto czuje, że nie ogarnie, niech wie, że nasze sociale, ekipa RMF Max, ci, którzy relacjonują na Instagrama, TikToka i Facebooka, tam będą i będzie dokładnie tak, jakbyście byli tam reprezentowani przez waszych najlepszych przyjaciół.

0: reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
4: Na zegarach 9, a w RMF Max czas na flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Są nowe amerykańskie cła nałożone na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Obowiązują od kilku godzin.
5: Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%.
4: Tyle Paweł Żuchowski.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Do ogólnodostępnej sieci trafiły wrażliwe dane osobowe prawie 400 żołnierzy zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Centrum Szkoleniowym w Zegrzu. Za udostępnienie numerów PESEL i informacji finansowych odpowiada żołnierz WOT, który w konsekwencji otrzymał jedynie upomnienie. Eksperci przestrzegają, że tak duży wyciek stanowi poważne zagrożenie i idealny materiał dla obcych wywiadów. Prezydent Karol Nawrocki złożył do Senatu drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu z nowym, uproszczonym pytaniem o realizację unijnej polityki klimatycznej przez Polskę. Podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy krytykował też parlament za odrzucenie poprzedniej inicjatywy, wysokie ceny energii oraz blokowanie prezydenckich projektów ustaw. Przejdźmy dalej. To był naprawdę jego pierwszy raz. I nie wpadł.
6: To wchodzimy.
7: To wchodzimy na wodę. Dokładnie tak. Ja dołączam do ciebie.
6: Skąd się wziął słup? Tylko poczekaj, żebym nie wpadł do tej wody. Ja nie wpadnę, bo to wiesz, 100 kilo wyporności.
7: No ja wiem, ja wiem.
4: Dzisiaj w RMF Max razem z wami w ramach cyklu Mój Pierwszy Raz nasz reporter Przemek Błaszczyk uczy się pływać na desce SUP. Stand-up paddleboarding zdobywa coraz więcej miłośników w naszym kraju, a więcej o nim w kolejnych fleszach. Na koniec ciekawostka. U wybrzeży Portugalii, tuż obok popularnego kurortu, wypatrzono 4-metrowego żarłacza białego. Służby wydały pilne alerty dla plażowiczów, bo ten groźny rekin to niezwykle rzadki gość w tych wodach.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Dzisiaj w ciągu dnia czeka nas umiarkowane okresami duże zachmurzenie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Miejscami spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie i południu także lokalnych burz z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Słupki rtęci pokażą dzisiaj maksymalnie od 18 do 22 stopni. Nocą opady na wschodzie zaczną szybko zanikać, a niebo się rozpogodzi, przynosząc spadki temperatur do około 9 stopni oraz lokalne mgły. Sobota zapowiada się już bardzo słonecznie, szczególnie na zachodzie, gdzie termometry pokażą 28 stopni.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na Maxa.
8: Hity na Maxa.
9: Poznajcie Kasię.
10: Na zakupy weekend.
9: Kasia ma plan.
10: Na zakupy weekend.
9: Są sytuacje, kiedy plan Kasi jest także naszym planem.
11: Tak, podpisujemy się pod tym planem bardzo chętnie.
9: Z rzeczy, których nie musicie kupować, wejściówki dla całej waszej ekipy do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, będą dzisiaj po 17:00.
11: Słuchajcie, Maxa.
9: Yeah.

0: You Stay Jack Style w RMF Max to Turn the Lights Off. Robimy klimat po dziewiątej w piątek, bo to już jest ten dzień, kiedy wszyscy, bez względu na to, czy mamy teraz urlop, czy nie, no to jednak takie małe wakacje po południu się zaczną. I razem dojedziemy do tego momentu w RMF Max. Jest Justyna Obrycka po tej stronie. Cześć, witajcie. Clean Bandit za chwilę z numerem Symphony. No generalnie hitów na maksa to ja mam za nadrzu tyle, że wakacje czuć w głośnikach przez cały czas. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizor.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na podwórku.
12: Na imprezę.
13: Na koncert.
14: Lato na maksa.
15: Lato na maksa.

Jest piątek i jest taki vibe w RMF Max. Cardinal Official i Akon za nami z numerem Dangerous, a tak naprawdę niebezpiecznie. To się zrobiło wczoraj u wybrzeży Portugalii. Normalnie surferzy surfują, turyści relaksują się na plaży, a tutaj u wybrzeży w Atlantyku zauważono 4-metrowego żarłacza białego. Normalnie rekin pływał, nikomu nic się nie stało, trzymał bezpieczną odległość, no ale mimo wszystko strach trochę jest. Także ja rozumiem, że trzeba mieć silną psychikę, naprawdę, żeby pogodowo próbować się wstrzelić w wakacje nad Bałtykiem, ale tutaj przynajmniej wiesz, że nie zagrasz w szczękach.

0: Kto już ma za sobą jakieś wesele w tym sezonie, ten wie, że to jest hicior na maksa. Cyril is tumbling in w RMF Max. Wiadomo, wesele super zabawa, ale też do koperty trzeba mieć co włożyć. Może dzisiaj z tym pomożemy, słuchajcie, w RMF Max, bo 15 tysięcy złotych leży pod jedną z naszych palm w zabawie Casa de Palma. Uwielbiam tę zabawę, naprawdę. To jest super, że można zgarnąć u nas, oprócz tego, że kasę, to na przykład też maszynkę do lodów, maszynkę do popcornu, głośnik JBL. No po prostu wakacyjna zabawa, więc daj sobie trochę tego szaleństwa i zgłoś się teraz, wysyłając hasło MAX przez 2X SMS-em pod 7327 za 369. Można też zgłaszać się online przez rmfmax.pl. Dzisiaj po południu dzwonimy, więc nie czekaj. MAX.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
7: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana próżno.

0: Ani 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak gofy z bitą śmietaną.
9: Jak wieczór na rolkach.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: Dzisiaj w ciągu dnia czeka nas umiarkowane, okresami duże zachmurzenie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Miejscami spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie i południu także lokalnych burz z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Słupki rtęci pokażą dzisiaj maksymalnie od 18 do 22 stopni. Nocą opady na wschodzie zaczną szybko zanikać, a niebo się rozpogodzi, przynosząc spadki temperatur do około 9 stopni oraz lokalne mgły. Sobota zapowiada się już bardzo słonecznie, szczególnie na zachodzie, gdzie termometry pokażą 28 stopni.
14: RMF Max.
15: RMF Max.
16: RMF Max.

Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max. I to jest numer, który należy się teraz wszystkim, którzy bardzo cierpliwie i długo czekali na swój urlop. No a tutaj pogoda dość kapryśna niestety. Nad Bałtykiem to w ogóle trzeba być gotowym na wszystko. Tutaj wiatrówki, deszczówki i kalosze nawet mogą się przydać, ale ma się jeszcze to wszystko poprawić w ten weekend. Natomiast dzisiaj jeszcze uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydało dla województw lubelskiego, podlaskiego, części Mazowsza i Podkarpacia i te ostrzeżenia mają obowiązywać od godziny 12. Także coś tam jeszcze na weekendowy wyjazd trzeba spakować. Jakieś parasole właśnie, kurtki przeciwdeszczowe. No, generalnie trzeba być gotowym na wszystko. Taki lipiec w Polsce, wiadomo. A w RMF Max cały czas gorąco, słonecznie. Miu i Zalia z numerem Dopóki się nie znudzisz teraz, a za chwilę ważne wiadomości. Te pogodowe też będą we fleszu. Punktualnie o 10:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Ważne bramki, ważne linie,

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowy

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Czas na aktualne wieści z map pogodowych. Przed nami piątek z przelotnymi opadami deszczu, które pojawią się w różnych częściach Polski. Najwięcej chmur oraz ryzyko burz skumuluje się w regionach wschodnich i południowych. Na Podkarpaciu opady sięgną 25 mm, a we wschodniej Polsce do 30. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 18 do 22 stopni. W rejonach podgórskich będzie jednak chłodniej. Noc przyniesie spokój i temperatury na poziomie od 9 do 13 stopni. Sobota będzie jednak cieplejsza, a na zachodzie bezchmurna.
3: Podobno jak jest ciepło, ale wieje, to jest zimno, a jak jest zimno, ale nie wieje, to jest ciepło. Taka lipcowa matematyka w Polsce. Cześć, po 10:00 to wciąż lato na maksa. Uważajcie na siebie w tej pogodzie, a Topik i Becky G już podrzucają gorące latynoskie granie po 10:00 w RMF Max. Justyna Borycka po tej stronie, cześć!

Jeżeli słyszysz... Jeżeli słyszysz ten hit... lub ten hit... To znaczy, że słuchasz

0: od dawna to wiem.
1: Ja wiem, że to jest romantyczna końcówka Igora Herbuta, męskie granie orkiestra w RMF Max, ale no nie mogę się powstrzymać po prostu. Tak się cieszę, że ten numer teraz poleci w waszych głośnikach. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo West Coast teraz wjeżdża i to jest Outkast z numerem Miss Jackson. Nie wiem, czy wasze auta potrafią tak skakać na podwoziu. Moje na pewno nie, ale jeśli tak, to jest ten moment. Gramy to w RMF Max.

0: Dokładnie tak, na pełnym luzie jedziemy przez piątek w RMF Max, Milky i Just The Way You Are. No i tak może na luzie, jak sobie chwycisz teraz telefon na wakacjach albo w pracy i wyślesz SMS z hasłem Max na 7327 za 369, to się skończy dzisiaj kasą na twoim koncie. 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia prosto spod naszej palmy, a jak nie 15 koła, to może maszynka do popcornu albo maszynka do lodów. No po prostu można się z nami zabawić, od tego są wakacje. A teraz jeszcze, żeby było przyjemniej i żeby ta zabawa była trochę pewniejsza z twojej strony, to 530 razy mnożę twoje zgłoszenie. Max na 7327. Ślij teraz, bo runda bonusowa trwa tylko kilka minut. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Słowo.
18: Na metę.
19: Kamperem.
20: Bez granic.
17: Na lody.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Liwka ma tak magnetyczny głos w tym numerze, że to jest naprawdę coś pięknego. Chcę więcej. Fuka i Liwka w projekcie Enklawa w RMF Max, a my zabieramy was znowu nad wodę. Tym razem zalew Balaton, ten w Małopolsce, w Trzebini, żebyście się nie pomylili czasem. No i tutaj właśnie jutro strefa wód Made in Małopolska dojeżdża ze swoim roadshow. Będziemy tam oczywiście też my. No i co? Strefa spa, słuchajcie. Bar wodny, atrakcje dla całej rodziny. Będą też quizy z wiedzy dla tych, którzy chcieliby się jednak trochę wysilić na wakacjach. No i co ważne, mamy dla was 100 bezpłatnych wejściówek nad zalew, także trzeba szukać hostessy w koszulce z logiem RMF Max. No i w naszej strefie też się będzie dużo działo, więc bądźcie tam koniecznie. Jutro widzimy się nad zalewem Balaton w Trzebini, w Małopolsce.
1: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
0: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Należaku!
18: Całą paczką.
17: Na luzie.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: NF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa! If you love me, let me heal.
20: Czas na aktualne wieści z map pogodowych. Przed nami piątek z przelotnymi opadami deszczu, które pojawią się w różnych częściach Polski. Najwięcej chmur oraz ryzyko burz skumuluje się w regionach wschodnich i południowych. Na Podkarpaciu opady sięgną 25 mm, a we wschodniej Polsce do 30. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 18 do 22 stopni. W rejonach podgórskich będzie jednak chłodniej. Noc przyniesie spokój i temperatury na poziomie od 9 do 13 stopni. Sobota będzie jednak cieplejsza, a na zachodzie bezchmurna.

0: Dokładnie tak. Szklanka do połowy pełna i wszystko zamieniamy w złoto jak mrozów RMF Max. To jest piątkowe wakacyjne przedpołudnie. Jeśli kierujecie się dzisiaj na Podlasie, to trzeba uważać na burzę, ale może właśnie z tej okazji warto się na chwilę zatrzymać w Białymstoku i zobaczyć nowy mural. Mural z ważnym hasłem: kiś ogórki, nie emocje. I to jest po prostu piękne połączenie sztuki ulicznej z rozmową o zdrowiu psychicznym. Bardzo dobrze to wygląda, jeszcze lepiej brzmi, a do tego dołożyłabym hasło i bądź odkręcony wakacyjnie i szalony, jak słoik i jak nowy numer Alana Walkera i Ewy Max. Dajcie głośniej.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
0: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
1: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
0: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Na plaży z ekipą.
10: Na formę.
11: Na zdrowie.
9: Na gorąco.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
13: Sprawdźmy, jak kształtują się prognozy na resztę piątku. Aura będzie dzisiaj zróżnicowana. Mieszkańcy wschodniej i południowej Polski powinni trzymać parasole w gotowości ze względu na przechodzące opady i burze. Na pozostałym obszarze kraju spodziewam się jednak umiarkowanego zachmurzenia oraz przejaśnień. Maksymalnie na termometrach niewiele, bo tylko od 18 do 22 stopni. Wiatry zachodnie, porywiste w czasie opadów. A jutro czeka nas piękny początek weekendu. W całej Polsce od 21 stopni.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Tak jest, dobrze buja ten nowy Alok. To Everything's Fine w RMF Max z Jennifer Lopez na wokalu. Chociaż przyznam, że J-Lo tutaj ciężko rozpoznać. Ale więcej takich niespodzianek na wakacje poproszę. To jest Lato na Maxa. Gramy dla Was nowe, gorące numery. Ale sprawdzam też, co nowego słychać w naukowym świecie. No bo wiadomo, RMF Max przecież bawi i uczy. Jest dyskusja, którą dzisiaj można zakończyć. Jednogłośnie naukowcy stwierdzili, co jest lepsze, kawa czy energetyki. No i wychodzi na to, że jednak kawa. Bez cukru, bez mleka to jest ta najzdrowsza opcja. Energetyki mają, słuchajcie, nawet 4 razy więcej kofeiny na mililitr niż kawa, do tego dużo substancji słodzących. No, serce może tutaj za bardzo przyspieszyć, a tego byśmy nie chcieli. Także kawa dobra, energetyki gorsze, ale nad tą 16 kawą, to pewnie też już można by się zastanowić. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: I po reklamie.

0: Absolutnie legendarne łupanie. Doskonały numer na piątek. To Bibi Rexha i Faithless w RMF Max. A na naszym Messengerze pojawiają się głosówki o tym, co potrzebujecie dzisiaj usłyszeć.
1: Potrzebuję usłyszeć dziś od mojego szefa: masz tu 30 dni dodatkowego urlopu. Byłoby cudownie.
0: Asiu, żebyś ty wiedziała, jak ja cię rozumiem, jak ja to czuję. 30 dni dodatkowego urlopu dla Asi, mam nadzieję, że szef usłyszał, a wy dajcie znać, co potrzebujecie dzisiaj usłyszeć głosówką na Messengerze RMF Max.

0: Ale to jest bicior, doskonały na piątek. Axwell i Bon, Whatever Turns You On w RMF Max. No to chyba idealny moment, żeby odpiąć wrotki i lecieć już z pełną prędkością w kierunku weekendu. I jeszcze z szansą na 15 tysięcy złotych dzisiaj prosto spod naszej palmy. Szansa na nagrody rośnie właśnie teraz, bo odpalam, uwaga, rundę bonusową. 600 razy mnożę twoje zgłoszenie, więc ślij teraz hasło Max przez 2X SMS-em na 7327 za 3,69 albo zgłoś się na rmfmax.pl, bo jest wakacyjna zabawa. 15 koła pod jedną palmą, a pod innymi też inne nagrody. Głośniki JBL, maszynki do lodów, maszynki do popcornu. Naprawdę sporo się dzieje w te wakacje w RMF Max, więc powalcz, pobaw się z nami i ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na lody, na plażę z ekipą.
17: Leżąc
16: na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
19: Sprawdźmy, jak kształtują się prognozy na resztę piątku. Aura będzie dzisiaj zróżnicowana. Mieszkańcy wschodniej i południowej Polski powinni trzymać parasole w gotowości ze względu na przechodzące opady i burze. Na pozostałym obszarze kraju spodziewam się jednak umiarkowanego zachmurzenia oraz przejaśnień. Maksymalnie na termometrach niewiele, bo tylko od 18 do 22 stopni. Wiatry zachodnie, porywiste w czasie opadów. A jutro czeka nas piękny początek weekendu. W całej Polsce od 21 stopni na północy do 28 stopni na zachodzie.
20: RMF Max.
21: RMF Max.
20: RMF Max.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wajbujemy, wajbujemy. To jest piątek w RMF Max. Another i Ultra z numerem Talk to You. I zaraz zacznie się weekend. Kolejny weekend wakacji. Pogoda nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo słońce i lato jest w sercu. O tym trzeba pamiętać. Słuchajcie, RMF Max. Tutaj same gorące numery, ale też ważne wiadomości. No przyznam, że dość optymistyczne i szalenie ambitne plany rozwoju polskiej kolei właśnie pojawiły się w sieci. Premier zapowiedział, że będzie można przejechać całą Polskę pociągiem w 3 godziny. No i to brzmi naprawdę super, ale pytanie tylko, czy to już uwzględnia opóźnienia, czy jeszcze nie?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Słuchasz rano, słuchasz w nocy, to kawałek pełen mocy. Marlon Hofstadt wraca do listy Hot Bands w nowości I Like. Myślę, że to będzie jedynka. Bardzo szybko Marlon Hofstadt czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Ważne bramki, ważne linie.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Popołudnie minie nam dziś pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Najsilniejszych opadów oraz możliwych burz spodziewamy się na wschodzie oraz na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 do 22 stopni, a na Podhalu tylko od 14 do 17. Nocą aura zdecydowanie się uspokoi. Opady zanikną, choć lokalnie utworzą się gęste mgły. Sobota zapowiada się za to kapitalnie. Będzie małe zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju, a w niedzielę w centrum i na zachodzie powitamy upały do 30 stopni.
3: Niby lato.

0: to należy do Latino w RMF Max. Ina i Morenito za nami. Jest coś magicznego w tym latynoskim bicie, no i w tym, że język hiszpański gdzieś się sączy w głośnikach. No to nawet przy pracy robi się znacznie przyjemniej. Ale uwaga, bo może być jeszcze lepiej.
1: Casa de Palma.
0: To jest nasza wakacyjna zabawa, w której do zgarnięcia jeszcze dziś 15 tysięcy złotych. Ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, głośniki, maszynki do popcornu. To jest naprawdę gadżet, który wakacyjnie warto mieć przy sobie. Więc słuchajcie, no nie można trafić źle. Po prostu będzie super. Więc zgłoście teraz na rmfmax.pl i wejdź do zabawy. O 15 tysięcy złotych i inne nagrody prosto spod naszej palmy.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Na rower.
15: Na koncert.
16: Na spacer.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. Echa Mundialu, słuchajcie, jeszcze nie milkną. Tym razem eksperci podsumowują, które produkty najbardziej zyskały podczas ostatnich Mistrzostw Świata i okazuje się, że liderem są nachosy, których obecność na paragonach zwiększyła się aż o 40% w porównaniu do czasu sprzed Mistrzostw. No to słuchajcie, przy takim kinie, jakie urządzali piłkarze, to ja się w sumie nie dziwię. I to jest dowód na to, że można jeść nachosy nie tylko w kinie, można też na meczu. I to tak samo z innymi rzeczami, no. Konserwę turystyczną też można jeść w domu. Nikt tego nie sprawdza.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
18: I po reklamie.
19: Na słońce!

0: To południe minie nam dziś pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Najsilniejszych opadów oraz możliwych burz spodziewamy się na wschodzie oraz na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 do 22 stopni, a na Podhalu tylko od 14 do 17. Nocą aura zdecydowanie się uspokoi. Opady zanikną, choć lokalnie utworzą się gęste mgły. Sobota zapowiada się za to kapitalnie. Będzie małe zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju, a w niedzielę w centrum i na zachodzie powitamy upały do 30 stopni.
1: RMF Max.

0: Wiktor Dyduła z bardzo potrzebnym dzisiaj słonecznym numerem w RMF Max. Tam słońce, gdzie my, więc warto nas szukać. Jutro nasza strefa między innymi nad zalewem Balaton w Małopolsce, ale będziemy też w Ogrodzieńcu koło Częstochowy. Tutaj przedostatni koncert na trasie Lato na Maxa. Na scenie Majka Jeżowska, Oskar Cyms, Napoli i nasza Ola Bieniarz z DJ Setem, więc umówmy się, to jest naprawdę dobry pomysł na taki spontaniczny weekendowy, lipcowy wypad. Pogoda będzie piękna, więc bądźcie z nami koniecznie. Lato na Maxa jutro w Ogrodzieńcu. Dzisiaj też startują letnie brzmienia w Krakowie i tam RMF Max też będzie, więc warto być blisko. Po 13 tutaj Dawid Miązek, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Justyna Borycka, cudownego weekendu Wam życzę. Trzymajcie się, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A żeby było jeszcze trochę przyjemniej w trasie, w pracy i na wakacjach, to żegnam się z Wami dzisiaj naprawdę cudowną nowością. Somber z numerem My Body Isn't Ready w RMF Max.

0: to Saint-Tropez.
1: Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa, marki rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: To pewne,

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Pora na raport pogodowy w RMF Max. Do końca dnia musimy brać poprawkę na przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur i lokalne burze wystąpią we wschodniej połowie kraju oraz na południu. W czasie burz porywy wiatru sięgną do 65 km na godzinę. Słupki rtęci wyciągną dziś maksymalnie do 22 stopni, ale już nocą niebo zacznie się czyścić, a opady ustąpią. Temperatura spadnie jednak miejscami do zaledwie 9 stopni. Sobota za to zachwyci nas słońcem, a na zachodzie termometry wskażą nawet 28 kresek.
1: No to bez wylewnych przywitań, bo ważne jest tylko jedno. Piątek, lecimy z 13, Dawid Miązek. Dzień dobry, lato i wszystko gra. Jeszcze Bauza i Magnetic i P.

0: jest nuta Ait i R&B albo Ring My Bell w RMF Max. Za chwilę będę mieć dla was, no za parę minut będę mieć dla was taką zupełnie nową nutę, bo po raz pierwszy zagramy nowy kawałek Margaret, a wy go jako pierwsi w Polsce usłyszycie, bo Margaret wybrała RMF Max właśnie na premierę kawałka Prima Ballerina. O tym za chwileczkę, ale najpierw inna ważna przypominajka, że zanim przywitacie weekend, to możecie na swoim koncie przywitać 15 tysięcy złotych. Tak naprawdę rozdajemy taką kasę w zabawie Casa de Palma. Już w tym tygodniu rozdaliśmy. Dlaczego nie pójście za ciosem? Dlaczego nie rozdać jeszcze raz pełnej puli 15 tysięcy złotych? Te pieniądze mogą do ciebie wpaść. Mogą, pod warunkiem, że ty najpierw wpadniesz na pomysł, żeby wyciągnąć jednak smartfona z kieszeni czy tam z torebki i wysłać do nas SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo wbić na www.rmfmax.pl. Parę sekund roboty, koszt praktycznie nieodczuwalny, a w zamian możesz przywitać fajne wakacyjne nagrody albo 15 tysięcy złotych jeszcze dziś. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max, coraz bliżej finału. RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurczybłydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Na słowo.
22: Na tarasie.
21: Na rybach.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: RMF Max. Lato na maksa.
25: Lato!

0: Bad Habits w RMF Max. Obiecałem, że będzie premiera Margaret. No to słowa dotrzymuję. Słuchajcie, za chwilę jako pierwsi w Polsce usłyszycie Prima Ballerina. Najnowszy numer od Margaret. Małgosia jest z nami. Powiedz nam dwa słowa o tej piosence, zanim zagramy.
1: Ten utwór prezentuje też moją epkę Voice. Dlatego też jest o tym głosie, o zabieraniu głosu, albo właśnie nie zabieraniu głosu. Z szukaniem go też, bo to nie jest takie oczywiste, że to, co myślimy, to już jest nasz głos. Ale w tym kontekście zwróciłam się w kierunku jakiejś takiej ciszy w relacjach i właśnie też do mężczyzn i próby zrozumienia trudności po prostu często z wyrażaniem swoich emocji. Myślę, że też po prostu bardzo kulturowo zostaliście wepchnięci w takie, że zawsze musicie dać radę, nie możecie się mazać i nie możecie narzekać, więc no po prostu zacznij od tego, o tym, żeby po prostu gadać. I ta piosenka też o tym opowiada, nie? O tej ciszy w relacji, o tym, że często obydwie osoby chcą dobrze, ale po prostu jakoś się mijają, nie potrafią się dogadać, nie potrafią siebie usłyszeć.
0: No to my teraz głośno i wyraźnie się usłyszymy i usłyszymy nowy numer Margaret, Prima Ballerina. Max. And now, ladies and gentlemen.

0: Zokaria, to jest Andy Dust z Harrisem w RMF Max, a podobno już w ten weekend żegnamy lipcopad i naprawdę zaczyna się lato. To są zwłaszcza dobre wiadomości dla tych, którzy właśnie kończą urlop. Ale dobra, jeszcze ja powiem tak, jak zobaczę to słoneczko i to ciepełko, to uwierzę, nie wcześniej. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Britney Spears i Toxic.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Uż Glenn w socialach to popularna postać tej jednej ciotki.
3: A jak by wyglądało to życie bez ciotki? Ciężko w ogóle sobie wyobrazić coś innego.
4: No jak u ciebie w miłości?
3: Jeżeli ktoś chce mnie poznać, no to wiadomo, że mi zależy, żeby poznał mnie jako Mateusza.
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Mateusz Glenn w sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Jezu, ty, jakie to jest intymne.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zestawki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Masz furę, rozkryłeś furę.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Jak długi dzień pełen słońca.
7: Jak wypad nad wodę.
8: Jak ognisko na działce.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Pora na raport pogodowy w RMF Max. Do końca dnia musimy brać poprawkę na przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur i lokalne burze wystąpią we wschodniej połowie kraju oraz na południu. W czasie burz porywy wiatru sięgną do 65 km na godzinę. Słupki rtęci wyciągną dziś maksymalnie do 22 stopni, ale już nocą niebo zacznie się czyścić, a opady ustąpią. Temperatura spadnie jednak miejscami do zaledwie 9 stopni. Sobota za to zachwyci nas słońcem, a na zachodzie termometry wskażą nawet 28 kresek.
13: RMF Max.

Kyoto, czyli Kuban i Zalia z nami w RMF Max. Dochodzi godzina 14. Kibice piłkarscy już pewnie z drżeniem rąk czekają, no bo wraca najlepsza Liga Świata. Ekstraklasa oczywiście, nasza Polska. No przecież nie żadne tam Primera Division czy Premier League. To słuchajcie, z okazji powrotu Ekstraklasy ja mam dla was taki challenge, taką zabawę. Powiedz coś jak polski piłkarz. To są zazwyczaj, jak polski piłkarz mówi, to są zazwyczaj wymówki. Nie powiesiłem prania, bo obrona Kazachstanu założyła bardzo wysoki pressing. Albo nie wiem, no było jak było, bo w końcówce zabrakło mocy. Albo w drugą stronę. Na grillu ze szwagrem doskonale zrealizowaliśmy założenia taktyczne. Piszcie na 3001 SMS-owo, kosztek za zwykłą wiadomość, albo na Messengera RMF Max. Można też nagrać się głosówkę. Kto mnie zaskoczy, zgarnie gadżety.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
15: Jak rozgrzana łąka.
16: Jak ognisko na działce.
15: Jak wypad na wodę.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
18: Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
19: W RMF Max sprawdzamy sytuację pogodową na najbliższe godziny. Reszta piątku przyniesie zachmurze nieumiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Burzowa aura ograniczy się głównie do wschodu i południa Polski. Temperatury maksymalne w kraju wynoszą od 18 do 22 stopni. W nocy będzie jednak chłodniej, miejscami tylko 9 kresek na plus. Ale za to niebo mocno się rozpogodzi, a opady zaczną zanikać. Sobota i niedziela będą już bardzo słoneczne, a na termometrach, zwłaszcza na zachodzie, zobaczymy nawet do 30 stopni.
20: Już jesteśmy tak blisko weekendu. O nie, tak, nawet tak bliziutko jesteśmy weekendu. A w programie Lato i Wszystko gra was w stronę weekendu. Odprowadzamy teraz razem z Fukajem i Liwką. Projekt Enklawa chce więcej. Dawid Miązek do 17 z
21: wami. Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już...

0: kochasz.
1: Sobel Francis i Deans w RMF Max. My oczywiście kochamy weekend. Mam nadzieję, że macie weekend, że nie pracujecie w weekend i że macie na co czekać, do czego odliczać. Że jesteśmy coraz bliżej fajrantu, coraz bliżej odpalenia weekendu, ale też coraz bliżej finału zabawy Casa de Palma. Już raz w tym tygodniu rozdaliśmy pełną pulę 15 tysięcy złotych. Tomkowi tak to wyglądało.
2: Zgarniasz.
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
2: Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
3: To od razu kolano przestało boleć.
1: Słuchajcie, na bóle stawów, na bóle głowy i przede wszystkim na ból na koncie Casa de Palma. Nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj, tak przed weekendem, możemy poratować. I uwaga, żeby nie było, że ja tak o sobie to mówię, to słuchajcie, mam coś ekstra dla was. Mam dla was ekstra szansę i to aż 480 szans więcej za każdego jednego SMS-a do nas wysłanego, bo teraz przez najbliższe 10 minut taka runda bonusowa, 480 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. Raz wysyłasz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, a u nas w systemie tych SMS-ów jest 480. Tak się magicznie mnożą. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Zrób to teraz, wejdź do gry i dzisiaj przywitaj się nawet z 15 tysiącami. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.

To Kips, Kukon i Jonathan w RMF Max. Z tego co kojarzę, to co najmniej dwóch z tych trzech panów jest kibicami piłkarskimi. Ale już tam nie będziemy wchodzić w to, komu kibicują. Ważne, że słuchajcie, po tym nudnym mundialu ciągnącym się jak flaki z olejem nareszcie wraca piłkarska ekstraklasa dzisiaj o 18. No a ja was wcześniej poprosiłem o to, żebyście powiedzieli coś po piłkarskiemu. No Piotr poszedł tutaj mniej w mówienie, a bardziej w działanie po piłkarskiemu. Piotr tam napisał: dziś rano minąłem południową obwodnicę Krakowa, tak jak Ronaldinho mijał obrońców w La Liga. Czyli można powiedzieć, zjadłeś tę obwodnicę i założyłeś jej siatkę. Daniel nam pisze: pretensje żony są jak pomeczowy wywiad piłkarza ekstraklasy. Dużo emocji, analiza każdej sytuacji z ostatnich 3 miesięcy i na końcu i tak wychodzi, że mogłem zachować się lepiej. A tu jeszcze Patryk: dziękuję kochanie za wczorajszą noc, to było bardzo ważne zwycięstwo na przełamanie. Lecą gadżety do Patryka. Jak wy też chcecie, no to powiedzcie coś jak polski piłkarz. Znajdźcie wymówkę w każdej sytuacji. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00. RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
12: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
13: I po reklamie.
14: Na imprezę.
15: Na siebie.
14: Na chillowanko.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
17: W RMF Max sprawdzamy sytuację pogodową na najbliższe godziny. Reszta piątku przyniesie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Burzowa aura ograniczy się głównie do wschodu i południa Polski. Temperatury maksymalne w kraju wynoszą od 18 do 22 stopni. W nocy będzie jednak chłodniej, miejscami tylko 9 kresek na plus. Ale za to niebo mocno się rozpogodzi, a opady zaczną zanikać. Sobota i niedziela będą już bardzo słoneczne, a na termometrach, zwłaszcza na zachodzie, zobaczymy nawet do 30 stopni.

Teenage Dream od Katy Perry w RMF Max. Teenage Dream, czyli w takim wolnym tłumaczeniu marzenie nastolatki, nastoletni sen. No, dziewczyny to mogą opowiadać o swoich nastoletnich marzeniach. Chłopaki to lepiej, żeby nie mówili głośno, o czym oni wtedy marzyli. Zresztą mi tak wszyscy wiedzą. Roxy White 2115, chciałem ciebie więcej już teraz za chwilę. Witamy 15. Będzie flash, pogoda i flash sportowy. Oczywiście o Ekstraklasie będzie.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox, tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Śmiganie na żaglach.
16: Jak wypad nad wodę.
17: Jak wakacje last minute.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa! Fireball.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
23: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flesz Sportowy RMF Max. Dziś start piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Radomiak Radom zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Więcej o tych meczach za godzinę. Michał Pasiut wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1. Polak startuje w barwach RMF Max.
24: Stoję jako srebrny medalista indywidualnych Mistrzostw Świata i dalej nie mogę w to uwierzyć. Życzę każdemu, żeby mógł kiedyś to tylko powiedzieć.
23: Gratulujemy. I jeszcze jeden polski medal. Łukasz Czapla zdobył w estońskim Tallinie brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 Mix. Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Klopp polskim kibicom jest dobrze znany. W przeszłości trenował Borussię Dortmund, w której grało trzech Polaków: Lewandowski, Piszczek i Błaszczykowski.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
25: Popołudnie i wieczór dobiegną końca z przelotnymi opadami deszczu, które najdłużej utrzymają się na wschodzie i południu. Tam też nie wykluczamy burz, a temperatury do końca dnia utrzymają się w granicach od 18 do 22 stopni. Noc zapowiada się znacznie spokojniej. Przelotne opady na wschodzie zanikną, a niebo rozpogodzi się na przeważającą obszarze kraju. Jutro czeka nas już wspaniała słoneczna aura i wzrost temperatur do nawet 28 stopni na zachodzie, a początek nowego tygodnia utrzyma przyjemne letnie wartości na termometrach.
0: Co bardziej fartowni już opuszczają zakłady pracy, bo to taki wczesny fajrancik. 15 minęła, a my lecimy dalej z programem Lato i wszystko gra. Dzisiaj gra jeszcze bardziej, bo to piąteczek przecież. Męski granie orkiestra za chwilę nam zagra kawałek nareszcie. No a my w tej godzinie będziemy mieć informację, która na pewno zainteresuje psiarzy. Bądźcie z nami, ja z wami jestem do 17. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Cigars, The Kid Leroy i Kelani. I słuchacie RMF Max. Jak mawiał klasyk w życiu, słuchajcie, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zarąbiście ważne pytanie. A w tym momencie tym pytaniem jest: czy chcesz mieć ekstra kasę na resztę wakacji, czy niekoniecznie? Czy wolisz, jak ci po portfelu wiatr hula, czy jednak jak znajduje się tam dużo gotówki na wakacyjne wypady na przykład? No bo jeżeli jednak wolisz mieć niż nie mieć takie 15 tysięcy złotych, to od tego masz nas, RMF Max. My dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu rozdajemy kasę. Już rozdaliśmy w tym tygodniu 15 tysięcy złotych i bardzo chcemy pójść za ciosem i rozdać też tę gotówkę dzisiaj. I to tak bardzo chcemy, że jak w tym konkretnym momencie, teraz, przez najbliższe 7 minut wejdziesz do gry, to my 500 razy pomnożymy twoje szanse na wygraną. 500 razy! Nie 2 razy, nie 3 razy, tylko 500 razy więcej szans na wygraną masz, jak się zgłosisz teraz, jak teraz chwycisz za telefon szybciutko, pewnym, zdecydowanym ruchem i wyślesz SMS-a pod numer 7327 za 369. W treści SMS-a wpisz po prostu Max, albo możesz też na rmfmax.pl wbić, tu też mnożymy wszystkie zgłoszenia 500 razy za mniej niż godzinkę. Finał zabawy Casa de Palma za mniej niż godzinkę. Możesz być bogatszy albo bogatsza o 15 tysięcy złotych i planować najlepsze wakacje w swoim życiu. Na przykład. Albo na co wydasz, to już twoja sprawa w sumie. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. Tylko 7 minut rundy bonusowej, to już ostatnia dzisiaj. Max.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: I po reklamie.
16: Jak ognisko na działce.
17: Jak wieczór na rolkach.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Lato na maksa!
7: Lato na maksa!

Love to 12 to jest Somber w RMF Max, a teraz właściciele psów robią głośniej, bo nowe przepisy, co prawda na razie tylko w Szwajcarii, ale kto wie, może niedługo też u nas. Otóż w Szwajcarii, słuchajcie, właściciele psów już nie tylko będą musieli sprzątać po swoich psach, jak tam grubsza sprawa wystąpi, to już od dawna i jak się tego nie przypilnuje, to grube mandaty są, ale słuchajcie, wkrótce będą musieli sprzątać też jak piesek nasika gdzieś tam na ulicy. To tak dokładnie z wodą, ze ściereczką trzeba będzie chodzić i tam, no, wyczyścić miejsce, które piesek sobie tam zaznaczył, bo jak nie, to mandat. Ja nie wiem, ale to tam w zależności od powierzchni, to słuchajcie, może być tak, że 3 sekundy sikania, a 20 minut sprzątania. Ja nie wiem, ale w tej sytuacji to ja już bym chyba nauczył psa skorzystać z toalety. Że trudno nauczyć? No, nauczyć się zamykać klapę też przecież trudno. Bauza i Magnetic w RMF Max.

0: Moonlight i Ford over MF Max z mega klimatycznym Alabama. Ten, a propos klimatu, to globalne ocieplenie ostatnio dało, przez ostatnie dni to dało sobie trochę zapomnieć, ale już sobie przypomnimy, bo robi się cieplej. Więcej o tym za chwileczkę w prognozie pogody. No a po prognozie pogody, słuchajcie, zajrzałem do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj dzień policjanta. Pozdrawiamy oczywiście stróżów prawa i będzie Jamal z kawałkiem Policeman.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Na słodko.
21: Nad wodę.
22: Na spotkanie.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: RMF Max. Lato na maksa.
25: Lato na maksa!
0: Popołudnie i wieczór dobiegną końca z przelotnymi opadami deszczu, które najdłużej utrzymają się na wschodzie i południu. Tam też nie wykluczamy burz. A temperatury do końca dnia utrzymają się w granicach od 18 do 22 stopni. Noc zapowiada się znacznie spokojniej. Przelotne opady na wschodzie zanikną, a niebo rozpogodzi się na przeważającą obszarze kraju. Jutro czeka nas już wspaniała słoneczna aura i wzrost temperatur do nawet 28 stopni na zachodzie. A początek nowego tygodnia utrzyma przyjemne letnie wartości na termometrach.

Truaka na temat LMFAO. Niech to będzie numer, który nas już przenosi w stronę weekendu, bo przecież weekend na wyciągnięcie ręki niedługo będzie. 16 w RMF Max, punktualnie o 16 we Fleszu powiemy o utrudnieniach, jeżeli wyruszacie właśnie nad morze. Niestety był wypadek, a jedynka przed Gdańskiem jest zamknięta. Będzie też o tym, że koniec trzymania psów na łańcuchu. Prezydent podpisał ustawę. Szczegóły we Fleszu punktualnie o 16. Będzie też prognoza pogody. No a na razie będzie róż. Jonathan, Bledka i Gips w RMF Max. We'll be right back.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.
7: Na leżąco.
8: Na słodko.
7: Na długie wieczory.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
11: Wieczór oraz nadchodząca noc przyniosą nam małe i umiarkowane zachmurzenia, a początkowe opady oraz burze na wschodzie i południu będą szybko ustępować. Uwaga jednak na lokalne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatury w nocy będą wahać się od 9 do 13 stopni. Cieplej będzie jednak nad morzem, tam około 14. Jutro w dzień mnóstwo słońca, na zachodzie wręcz bezchmurnie, a termometry pokażą około 21 kresek na północy i do 28 na zachodzie, a w niedzielę jeszcze odrobinę cieplej.
12: Mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest Dzień Policjanta, ale jeszcze jedno święto nietypowe dzisiaj obchodzimy. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Okej, wirtualna miłość też spoko, ale ja jednak życzę jak najwięcej tej realnej i to nawet w ten weekend. Niech to będzie weekend miłości. Ten weekend, który za chwilę odpalamy, bo to już 16 w RMF Max. Lato i wszystko gra i Martin Garrix, i Ed Sheeran, i Repeated, i Dawid Miązek. Do 17 jeszcze z wami zapraszam.

Blind Eyes, Shakira i Barnaboy w RMF Max z piłkarskim hitem przypominającym o tym, że mundial już za nami, ale za to start Ekstraklasy dzisiaj przed nami, ale jeszcze jedno dzisiaj wydarzenie sportowe. Dziś, słuchajcie, Mariusz Wach zmierzy się w Tajlandii z Tysonem Furym. No i walka z gatunku trochę tych absurdalnych, bo Tyson Fury to wielokrotny mistrz świata, Mariusz Wach to raczej tam nie... No uprawia ten boks, ale bez wielkich sukcesów, no ale to ma być po prostu dla Fury'ego taki trochę walka, trochę trening, bo on się przygotowuje do starcia z Antonym Joshua. No ale słuchajcie, Mariusz Wach za tę walkę zarobi 100 tysięcy euro. Dać się trochę poobijać Tysonowi Furemu za 100 tysięcy euro, to dobry deal w sumie. Ja bym mu jeszcze powiedział: Tyson, słuchaj, ja ci połowę odpalę, tylko nie bij mocno. Powodzonka tam, Mariusz, a my wjeżdżamy z mocnym klasyczkiem, no tak już chyba trzeba powiedzieć, Taco na Fide i Tamagotchi teraz w RMF Max.

0: Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to jest RMF Max, a kogo kręci kaska, ta kaska, którą można już za chwilę wygrać w RMF Max w zabawie Casa de Palma. No właśnie, jak się zgłaszaliście, to na pewno was kręci te 15 tysięcy złotych, które mam nadzieję już za mniej niż 10 minut rozdamy, bo za mniej niż 10 minut finał. Dołączaliście dzisiaj do zabawy Casa de Palma, no to ręce w pobliżu telefonu trzymamy.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: I po reklamie.
8: Po swojemu.
9: Na spontanie.
8: Na luz.

0: programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed chwilą Gypsy Go for Money, ostatni dzień lata w RMF Max. Na szczęście do ostatniego dnia lata to jeszcze sporo brakuje, a póki co to mamy ostatni dzień tego tygodnia w pracy, tak oficjalnie przynajmniej. Piąteczek, weekend, witamy. No i fajnie by było ten tydzień w pracy zakończyć tak z przytupem, wiecie, można, nie wiem, wypowiedzenie rzucić w twarz, tak żeby było z przytupem, albo nie wiem, w drugą mańkę błysnąć się w pracy w taki sposób, że nawet szef wstanie i zacznie klaskać, ale można też z przytupem zgarnąć 15 tysięcy złotych w RMF Max w zabawie Casa de Palma i to właśnie za chwilę spróbujemy zrobić. Mamy już numer wykręcony do dzisiejszego finalisty albo finalistki i czekamy na... O, mamy już sygnał. Dobrze. W takim razie połowa sukcesu, teraz tylko jakieś halo po drugiej stronie i będziemy mogli przystąpić do tego najprzyjemniejszego etapu, czyli najpierw wyboru palmy, a później z tej palmy nam zeskoczy w kokosie nagroda i to może być nawet 15 tysięcy złotych. Tylko no najpierw potrzebujemy odebrać telefon, a to jest piąty sygnał, a czekamy 6 sygnałów, czyli teraz ostatnia szansa, żeby podnieść słuchawkę i czy będziemy mieć jakieś halo po drugiej stronie? No chyba nie będziemy mieć. No i to się i taki piątek, no dajcie spokój. Okej, no co, no zadzwonimy jeszcze raz, spróbujemy zadzwonić do tej osoby, do której teraz dzwoniliśmy i będzie nagroda pocieszenia, będzie stówka, przed weekendem taka stówka też nie zaszkodzi na pewno, no ale umówmy się, mamy więcej do rozdania i chcieliśmy rozdać zdecydowanie więcej, ale słuchajcie, no co się odwlecze, to nie uciecze, 15 tysięcy złotych z tych kokosów nigdzie nie ucieka, tylko będzie na was czekać w poniedziałek. Czy warto czekać do poniedziałku, żeby wejść do gry? Nie, lepiej mieć to z głowy już teraz, mieć zapewnione, że was też będziemy losować w poniedziałkowym finale, także żeby nie uciekło, bo to będzie milion spraw w weekend, żeby nam w poniedziałek też nie umknęło, to najlepiej już teraz dołączyć do zabawy i dać sobie szansę na wakacje życia na przykład za 15 tysięcy złotych, które możecie już w poniedziałek zgarnąć. rmfmax.pl, tam wbijajcie albo ślijcie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Everything's Fine. To duet Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Za chwilę w RMF Max inny duet. Filip Kliber i Karolina Kowalska. Też bardzo fajny. Oni odpalają po 17 kanał nadawczy. Także ja już powoli robię miejsce. Już się powoli żegnam. Nie na długo, bo wracam do was jutro po 8, a po 10 dołączą do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i odpalamy sobie Bratnie Dusze, których gościem będzie influencer, TikToker Mateusz Glen, znany jako Ta Jedna Ciotka. No to do jutra i zostawiam was z fajnymi afrobitami Swimza, Arco, Kasango, Fire, Fire. Dawid Miązek, cześć.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: Zapomniane lato na maksa. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Na luzie.
6: Bez granic.
5: We dwoje.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.
7: Wieczór oraz nadchodząca noc przyniosą nam małe i umiarkowane zachmurzenia, a początkowe opady oraz burze na wschodzie i południu będą szybko ustępować. Uwaga jednak na lokalne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatury w nocy będą wahać się od 9 do 13 stopni. Cieplej będzie jednak nad morzem, tam około 14. Jutro w dzień mnóstwo słońca, na zachodzie wręcz bezchmurnie, a termometry pokażą około 21 kresek na północy i do 28 na zachodzie, a w niedzielę jeszcze odrobinę cieplej.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: I po reklamie.

0: W RMF Max zapraszamy na Flash o 17:00. W nim krótko to, co najciekawsze i najważniejsze w piątkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zaczynamy. Na początek informacja dla kierowców w Trójmieście. Na autostradzie A1 między węzłami Kopetkowo-Pelplin zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Gdańska nadal może być zablokowana. Wyznaczono objazd przez Krajową 91. Prezydent podpisał ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
1: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
0: Mówił w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. Na przystosowanie się do nowych przepisów będzie 12 miesięcy. Lipiec trudny dla turystów w Tatrach. Wysoko w górach znowu w czasie wakacji spadł śnieg.
2: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła, wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2000 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu. No i oczywiście jest zimno. Jak na lipiec, bardzo niskie temperatury. W takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry.
0: Radził dyżurny ratownik Topr Edward Lichota. Za godzinę rozpocznie się nowy, setny już sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw Radomiak Radom podejmie wieczystą Kraków. Debiutujący zespół chce wygrywać.
3: Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal.
0: Mecz o 18:00, a o 23:30 Pogoń zagra z Legią.
3: Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oscara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
0: Mówił Wojciech Marczyk, w RMF Max Pogoda.
4: Nie zalewaj, sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
5: Wieczór i noc z piątku na sobotę będą raczej spokojne. Przelotny deszcz na wschodzie ustąpi, a niebo w większości kraju ładnie się rozpogodzi. Miejscami pojawią się jednak silne mgły. Temperatury w nocy będą wahać się na poziomie od 9 do 14 stopni. Sobota zapowiada się za to wyśmienicie. Zachmurzenie będzie małe, słońca będzie mnóstwo, a temperatury sięgną 21 stopni na północy i 28 na zachodzie. W niedzielę kontynuacja letniej aury i skok temperatur nawet do 30, przy czym na zachodzie pod koniec dnia mogą pojawić się burze.
6: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. Hity na maksa.
7: Dzień dobry w piątek. To już takie dobry wieczór, powinniśmy powiedzieć. Dobry weekend.
8: Piątek, tak. Tak się mówi, moi drodzy, po polsku. Filip Kliber.
7: Karola Kowalska.
8: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Są 2 minuty po godzinie 17:00. Niektórzy się rozchodzą, a my cały czas jesteśmy razem.
7: A gdzie się rozchodzą?
8: Słyszałem, kto się rozszedł?
7: Kto się rozszedł?
8: A, pewna partia.
7: To słyszałam. Nie, my się trzymamy tutaj razem, gramy w jednej drużynie, głosujemy tak samo.
8: I gramy bęgery. Lumix i Self-Aware już teraz.

0: Kalifornia Love to są oczywiście wakacje w RMF Max. Najlepsze hity, dzięki którym poczujecie się jak na plaży. I to nie nad naszym morzem, ale na jakiejś rajskiej wyspie, moi drodzy.
1: Tam, gdzie jest ciepło, fajnie i przyjemnie, gdzie można poczuć wiatr we włosach. Ale jest dobra informacja, że jest też takie miejsce, w którym można poczuć wiatr we włosach i dodatkowo jeszcze mega adrenalina, słuchajcie.
0: I to jest największy park rozrywki w Polsce, na który chcemy was wysłać. Tylko najpierw stop. O czym teraz pomyślałeś? O czym teraz pomyślałaś? To nam właśnie wysyłasz wiadomości na Messengerze RMF Max.
1: Jesteśmy bardzo ciekawi, o czym właśnie pomyślałeś, pomyślałaś. Śmiało, Messenger RMF Max czeka, a na was czekają wlotki do parku rozrywki.
0: No i to cztery.
1: I to są wakacje, więc tam można naprawdę spędzić cały dzień od bladego świtu do ciemnej nocy.
0: Pisz do nas na Messengerze RMF Max.

0: do zabrania na wakacje, albo no przynajmniej na weekend. Topic i Becky G w RMF Max. Prawie 20 minut po 17.
1: I teraz zobaczcie, bo niby wszędzie ceny rosną, nie?
0: No rosną.
1: Niby wszędzie one są coraz większe, a okazuje się, że singiel płaci mniej.
0: Bo naprawdę?
1: Tak, naprawdę. Najnowsze dane pokazują, że koszyk zakupowy w jednoosobowym gospodarstwie domowym spadł z miesiąca na miesiąc i to naprawdę całkiem nieźle, bo o niecałe 3 dychy.
0: Wow, to jest bardzo dobra informacja, ale może dlatego jest właśnie karta moja biedra, a nie nasza biedra.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Słuchasz rano, słuchasz w nocy, to kawałek pełen mocy. Marlon Hofstadt wraca do listy Hot Bands w nowości I Like. Myślę, że to będzie jedynka. Bardzo szybko Marlon Hofstadt czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: fajnie, tuż przed weekendem, a może już nawet na starcie weekendu, bo taka pora, w pół do szóstej w RMF Max, Bibi Rexha i David Guetta w programie Kanon Nadawczy.
1: Wielki powrót starego polskiego imienia, bo o imionach też trzeba rozmawiać. Nowa moda jest wśród rodziców, tym razem dzieciom, a właściwie dziewczynkom, nadaje się imię Stefania.
0: Czyli wraca wszystko, tak, czyli wraca.
1: Stefania, dokładnie. No.
0: Czyli Ani się obejrzymy, a w modzie znowu będą Jessica i Brian.
1: Brian to już jest imię dla szwagra. RMF Max.
0: To jest nowość RMF Max. Mam nadzieję, że przyjdzie moda i będziemy dzieciom nadawać imię Somber, bo to jest bardzo fajny chłopak. Jego nowe My Body Isn't Ready gra już teraz w RMF Max.
1: Albo Banger. Dajcie mu na imię Banger.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
3: Lato w MG.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Wieczór i noc z piątku na sobotę będą raczej spokojne. Przelotny deszcz na wschodzie ustąpi, a niebo w większości kraju ładnie się rozpogodzi. Miejscami pojawią się jednak silne mgły. Temperatury w nocy będą wahać się na poziomie od 9 do 14 stopni. Sobota zapowiada się za to wyśmienicie. Zachmurzenie będzie małe, słońca będzie mnóstwo, a temperatury sięgną 21 stopni na północy i 28 na zachodzie. W niedzielę kontynuacja letniej aury i skok temperatur nawet do 30, przy czym na zachodzie pod koniec dnia mogą pojawić się burze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem konkursu wakacyjny Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jest 17.48, czas najwyższy, żeby dowiedzieć się, o czym wy myślicie, kiedy my mówimy stop. O czym teraz myślisz? No i właśnie w tej sprawie jest z nami Monika. Siemano, Monika.
2: Cześć, cześć.
3: O czym pomyślałaś, jak powiedzieliśmy stop?
2: O czym? O tym, że z chęcią bym zjadła teraz kebaba.
1: I poczekaj, czy ja ci wyglądam jak mieszany, czy co?
2: Oczywiście, że mieszany.
1: Ale czy ja ci wyglądam jak mieszany? Czy ja ci tak brzmię?
2: Ty wyglądasz, przepraszam, nie.
1: Bo zastanawiamy się z Karolą, dlaczego pomyślisz kebabie, kiedy my mówimy.
3: Bo Mania napisała, jak tak was słucham, to myślę, że bym zjadła kebaba. I zastanawiałam się, czy tak apetycznie brzmimy.
2: Powiem wam tak, może bardziej mi się skojarzyło z piątkiem, z wieczorem, z wyjściem na miasto.
3: Okej.
1: Tak jest.
3: No to słuchaj, to
2: ja... A wy mi w tym pomogliście.
3: To ja myślę, że możesz kebaba w ramach świętowania sobie tutaj strzelić dzisiaj wieczorkiem.
1: A daj se. A czemu
2: super,
1: nie?
2: Super.
1: Ale przy okazji, super. Monia, my ci wręczamy 4 wejściówki do Energylandii, która obchodzi 12 urodziny. Jedziesz tam ty, twój kebab, drugi kebab, trzeci kebab. Kogo chcesz, to możesz zabrać.
3: Nie, błagam, kebab to już po.
2: Super, dziękuję. Zabiorę mojego kebaba i kebabiki.
3: O!
1: Tak na niego mówisz?
2: Tak.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: No i można do niego mówić, kochanie.
3: Kepsiku, mój kochany.
1: Ale można też do niego mówić, kepsiku. My tam nie wchodzimy nikomu do domu.
3: Smacznego wieczoru, na smaczny wieczór. Michiko w RMF Max gra przed 18.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: akcje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato

0: Z pogody w RMF Max sprawdźmy, co czeka nas jutro. Właściwie w całej Polsce bardzo ciepło, od 23-24 stopni na południowym wschodzie do nawet 27 kresek na plusie w okolicach Szczecina, Zielonej Góry i 28 we Wrocławiu. Spore zachmurzenie jutro, szczególnie nad centralną Polską, ale jeżeli spodziewamy się opadów deszczu, to bardzo przelotnych, miejscowych, bardzo ładna, wakacyjna sobota przed nami.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Wróciła ona, wróciła nasza
3: też
2: jedyna,
3: się cieszę, że jestem,
2: ukochana Karolina i oczywiście Ekstraklasa, bo już za chwilę derby Paint'a tak zwane, czyli mecz pomiędzy Wieczystą a Radomiakiem, który powinien właśnie teraz już ruszać.
3: No to tak. Max! To teraz ja przejmuję antenę, Filip sięga po pilota do telewizora i zaczynamy tutaj wspólne oglądanie. Możecie dołączyć, ale będzie nam przemiło, jeżeli zostaniecie i będziecie słuchać RMF Max.

0: No i takie mamy lato z męskim graniem orkiestrą i ciebie też bardzo w RMF Max. Na 9 minut po godzinie 18 to już jest prawie weekend.
1: Ale też przy okazji gramy nowości. Mamy nowości prosto z Manchester. Mówię o tym dlatego w ten sposób, że oczywiście to jest klasyczny manchesterski akcent, który jak słyszycie sam również posiadam. I to jest raper H, który przyszedł na TikToka i zrobił takie tornado, że nie wiadomo po prostu jest co zbierać z podłogi. Szczękę,
0: no to prawda.
1: Czy ten numer.
0: No to teraz sprawdźmy, czy tak samo dobrze brzmi w radiu. Ja mam takie obawy co do tego, że w radiu będzie brzmiał jeszcze lepiej, więc dajcie głośniej. To jest nowe Ring My Bell w RMF Max.
2: To jest nowość

0: Za tych, co na morzu i za tych po prostu, co płyną sobie razem z RMF Max na 16 minut po godzinie 18, to David Guetta i Run, Run, River.
1: To jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, no i o tej porze, słuchajcie, tak sobie myślimy, że w wakacje to można być kimkolwiek się chce. Pamiętasz, zawsze można było sobie zrobić, nie wiem, kolorowe włosy na wakacje, na przykład chodzić ubranym tak, jak nam nie pozwalano na co dzień do szkoły, do pracy. I
0: myślę, że miałeś bardzo wyrozumiałych rodziców.
1: Tak. Słuchajcie, możecie być też raperem albo raperką w te wakacje.
0: Aha, i pojechać sobie przy okazji na Festiwal Rap Południe, czyli największy festiwal rapowy na południu, który już za tydzień na lotnisku w Bielsku-Białej. Tam będzie Żabson, tam będzie White, tam będzie cała masa najlepszych raperów topowych z Polski, bo między innymi pojawi się Problem i ty też możesz na tym festiwalu być.
1: No właśnie, pytanie tylko, jaką miałbyś albo miałabyś ksywkę jako raper albo raperka?
0: Yo, więc teraz nagraj głosówkę na Messenger RMF Max, wyślij ją do nas i najlepsze ksywy dostaną wejściówki na Rap Południe, który już za tydzień w Bielsku-Białej.
1: No i obiecujemy, że zapowiemy was tak na antenie, jakbyście byli naprawdę tymi raperami, którzy na Rap Południe występują.
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: nie pojawili się tutaj nie bez powodu. Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. No bo co, pora wysłać was na festiwal, gdzie tych raperów będzie można zobaczyć, wow, posłuchać na żywo, a może i nawet zbić pionę.
1: Tam będzie White 2115, będzie Japson, będzie Malik Montana, Young Multi, będzie Chivas, Białas, Hubert i być może będziecie również wy. Tylko trzeba było nagrać nam ksywę, jaką byście mieli, gdybyście byli raperami. My mamy samych najlepszych raperów w ekipie RMF Max, bo między innymi dołącza taki raper jak
2: ja nazywałbym się Umerdany Raptus, a moja córka Umerdany Raptownik.
1: Ale co to w ogóle jest raptus? Co to jest raptownik? Czemu?
0: No nie wiem, trzeba pojechać zobaczyć, może będą na scenie.
1: Może akurat wystąpią i być może zagrają jeszcze z jedną raperką z ekipy RMF Max.
3: Kiedyś znajomi powiedzieli, że nazywałabym się Lil Pauliś.
1: Czyli Lil Pauliś, ponieważ mniej niż 1,60 m. No na pewno, no
0: koniecznie różowy outfit też, tak to widzę.
1: Różowe włosy i tak dalej, no jak to festiwale, nie? Rap Południe już w przyszłym tygodniu w Bielsku Białej. Też możecie być na tym. Słuchajcie RMF Max, żeby zgarnąć bilety.

0: Mundial cały czas trwa w najlepsze w RMF Max. Shakira i jej piłkarskie daj.
1: Dobra, jaki mundial, jak wróciła ona, wróciła nasza ukochana Ekstraklasa i no już tak się dzieje. Od pierwszego meczu, który wyruszył o godzinie 18, tam Radomiak gra z Wieczystą Kraków i już Wieczysta strzeliła bramkę, już się cieszyła, już się witała z gąską i co? I spalony.
0: No i spalony.
1: Więc już przez chwilę byli mistrzami po pierwszym meczu, a jeszcze trzeba poczekać na to. Bramka nieuznana, ale my w naszych sercach i tak już wygrali.
0: Tak.
1: Za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy ziemieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Czas na rzut oka do prognozy pogody w RMF Max. Sprawdźmy, co czeka nas jutro. Właściwie w całej Polsce bardzo ciepło, od 23-24 stopni na południowym wschodzie do nawet 27 kresek na plusie w okolicach Szczecina, Zielonej Góry i 28 we Wrocławiu. Spore zachmurzenie jutro, szczególnie nad centralną Polską, ale jeżeli spodziewamy się opadów deszczu, to bardzo przelotnych, miejscowych. Bardzo ładna, wakacyjna sobota przed nami.

0: LOL, LOL, LOL, LOL. Flowrida, T-Pain to kawałek LOL. A właściwie to jest LOL. Jest 11 minut do godziny 19.
1: No jest, jest LOL, bo słuchajcie, w Tatrach po raz drugi od początku lipca spadł śnieg.
0: O LOL, naprawdę, naprawdę spadł śnieg.
1: No nie, no jest naprawdę ciężko, są zimowe warunki w lipcu. Także jak dzisiaj komuś było zimno, to właśnie dlatego, że no, mamy w Polsce śnieg i to nie pierwszy raz w tym miesiącu.
0: I jest zimno, bo tak naprawdę jest lipcopad. Max.
1: Uważajcie, no w listopadzie to musi być zimno, no.
0: No i też, jeżeli jedziecie na Morskie Oko, to tam no już ten, wozy są na płozach. Co?
1: No
0: a
1: i
0: Last Christmas puszcza.
1: I łańcuchy, to na opony łańcuchy już trzeba.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: I po reklamie.

0: nad wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: W RMF Max zaglądamy do prognozy pogody po raz kolejny. Sprawdźmy, co warunki pogodowe przyniosą nam w niedzielę. Przede wszystkim upały, szczególnie w południowej i centralnej Polsce. W Warszawie 31, w Łodzi 30, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach do 30 stopni na termometrach. Najchłodniej w Szczecinie, tam tylko 22 kreski na plusie. Sporo chmur, szczególnie w zachodniej Polsce, ale opadów deszczu się nie spodziewamy. Szykuje się bardzo ładny wakacyjny weekend.
6: Moi drodzy, jest przerwa w meczu Radomiak-Wieczysta. 1-0 prowadzi Radomiak w tym spotkaniu i to jest szok, bo Wieczysta strzeliła bramkę, ale okazuje się, że nieuznana.
7: Ja słyszę tych kibiców Radomiaka, którzy się...
6: Którzy się cieszą,
7: no nie słyszysz?
6: No słyszę właśnie.
7: To dociera.
6: Teddy Swims na dobry początek godziny 19:00 i mówimy dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Filip Kliber.
7: Karola Kowalska, fajnie, że jesteście. Calvin Harris też za chwilę u nas będzie i Dawid Podsiadło. Taki mamy skład tego wieczoru.
6: Ale ekipę żeście zmontowali?

0: takie wieczory to ja lubię najbardziej z Dawidem Podsiadło w RMF Max. To jest kanał nadawczy, bawimy się razem z wami na starcie weekendu.
1: I czas na wakacjówkę, moi kochani. To wcale nie jest nic do picia, tylko to jest zabawa, w której wy piszecie nam na Messenger RMF Max, gdzie byliście albo gdzie będziecie na wakacjach. Tylko, ale najważniejsze, żeby nie powiedzieć, gdzie te wakacje będą. Czyli nie powiedzieć nam, że na przykład, że jedziecie do Albanii, to jedziecie do Albanii. To tak nie mówicie.
0: Jak jedziecie do Sopotu, to nie mówicie, że jedziecie do Sopotu, tylko jedziecie na przykład tam, gdzie jest długie białe molo.
1: I opisujecie nam, jak najlepiej tylko potraficie, a naszym zadaniem będzie potem odgadnąć, gdzie jedziecie na wakacje.
0: No, czyli będziecie po prostu próbowali nas zagiąć na antenie. Fajna zabawa czekają też oczywiście nagrody. No, jak... Czekamy na wasze zgłoszenia na Messengerze RMF Max.
1: Albo głosówka, albo piszecie normalnie, tak jak ludzie piszą.
0: Tylko nie długopisem, to się nie da pisać długopisem.
1: Czy ja to powiedziałem na głos?

0: To co, z tym numerem chyba oficjalnie już możemy w RMF Max zacząć weekend. Justin Bieber i Nicki Minaj, 17 minut po 19 w piątek w kanale nadawczym.
1: Jesteśmy bardzo wysoko. Bardzo wysoko jesteśmy jako Polska, ponieważ polskie ciasto jest na 4. miejscu w rankingu najlepszych ciast na świecie.
0: Sernik.
1: Wyprzedziło nawet sernik.
0: Nie.
1: Nie, wyprzedziło sernik. Szarlotka też nie. Jabłecznik też nie. Co jest bardzo podobne.
0: No.
1: Karpatka też nie.
0: To co?
1: Marcinek z Podlasia.
0: Jasne.
1: Marcinek
0: nie ma
1: z Podlasia.
0: Takiego ciasta.
1: Jest takie
0: nie
1: ciasto. Marcinek z Podlasia to jest czwarte na świecie najlepsze ciasto. No.
0: Jasne, jasne. Na pewno ktoś nas wkręca.
1: To jest tak jak na przykład, nie wiem, byłby Karolek z Wadowic, nie? Przecież też to jest. Poza tym co, no?
0: Co, po maturze chodziliśmy na co? Na Marcinki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Słuchasz rano, słuchasz w nocy, to kawałek pełen mocy. Marlon Hofstadt wraca do listy Hot Bands w nowości I Like. Myślę, że to będzie jedynka. Bardzo szybko Marlon Hofstadt czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: To oczywiście trzeci wymiar dla mnie masz Styla. 19:31, ale to jest nieśmiertelny numer i to doskonale wjeżdża na piątek przed imprezą.
1: No i to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić sobie imprezę też u nas i dobrze się bawić z RMF Max. Pytamy was o to, gdzie jedziecie na wakacje, ale tak, żebyście nam powiedzieli, nie mówiąc, gdzie dokładnie jedziecie. Będziemy zgadywać.
0: Jest już z nami Elwira. Cześć Elwira.
2: Cześć, witam.
0: Elwira jedzie w miejsce, gdzie koniecznie z tego miejsca trzeba wysłać pocztówkę do babci. Elwira, czy to się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Zgadza się. No dobra, to nie będzie łatwa zagadka, ale my w takim razie odpalamy stoper. Ty mów wszystko zgodnie z prawdą, ale nie podpowiadaj nam za bardzo, tak żebyśmy mieli tak samo trudne zadanie. I ważna informacja dla wszystkich słuchaczy. Możecie tak samo bawić się razem z nami i na Messengerze również zgadywać i wysyłać wasze propozycje.
1: I tak? Podpowiadać. Będziemy chętnie korzystać, bo wiadomo, bez was to nic nie zrobimy tutaj.
0: Absolutnie. Więc uwaga, Elwira, my sobie startujemy zegar. I pierwsze pytanie. Czy to jest miejsce w Polsce?
2: Tak.
0: Miejsce w Polsce, dobra.
1: Okay. Czy Karola? W tym miejscu jest jakaś figura?
2: Jakaś figura, nie wiadomo mi, ponieważ jeszcze tam nie byłam.
1: Mm-hmm.
2: Aha. Nie wiem, czy jest jakaś
1: A taka
2: figura.
1: Znana, nie.
0: Częstochowa?
2: Nie, nic nie kojarzę, nie.
1: Okay.
0: Ale to była podpowiedź od Marka, ale to nie jest w takim razie Częstochowa. No dobra,
2: nie,
0: czy to
2: nie
0: jest
2: ten kierunek.
0: To jest centrum Polski?
2: Nie bardzo.
0: Nie bardzo.
1: Aha.
0: Południe?
2: Też nie bardzo.
1: A tam jest morze?
2: Nie ma morza.
0: A? Ty, nie ma morza? Ale to...
2: Nie ma morza.
0: A jest woda generalnie?
2: Gdzieś na pewno jest.
1: W kranie którymś. O, ja już się zgubiłam.
0: Gdzie to jest?
2: Ale morza nie ma.
0: Dobra, morza nie ma. Nie ma też figury. Trzeba wysłać... czy tam są pielgrzymki na przykład?
2: Nie słyszałam o takich jeszcze.
1: To gdzie ta babcia? Poczekaj, co?
0: Pocztówkę babci, żeby wysłać.
1: Babcia.
0: Karola, czas nam się kończy.
1: Poczekaj, a czy tam na przykład, czy to miejsce jest znane z jakiegoś filmu, serialu albo piosenki?
2: Tak.
0: Białystok?
2: Tak.
0: Białystok! Mariola zgadła. Mariola zgadła zutem na taśmę.
1: Ale dlaczego?
2: Dlaczego babcia?
1: Tak.
2: No tam jest najsłynniejszy mural. Wyślij pocztówkę do babci.
1: Aha!
0: Elwiro! Ludzie! Rzeczywiście, i Mariola ma rację. Dobra.
1: Tak. Dzięki Mariola, bo bylibyśmy tutaj do nocy przecież. Bez tej podpowiedzi.
0: Mariola i Elwira dostają gadżety. Babcia dostaje pocztówkę. Białystok.
1: Fajne miejsce. No to miłego odpoczynku w Białymstoku.

0: Ariana Grande, 20 minut przed godziną 20. Po weekendzie, słuchajcie, zima ma znowu wrócić, także weekend ciepło, potem znowu zima. Także
1: matko!
0: Jak ktoś wraca po urlopie, po weekendzie, to ja proponuję na skuterze śnieżnym.
1: Ja muszę kalesony zza protiża w Pawlaczu wyciągnąć. Ludzie.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: I po reklamie.

W RMF Max zaglądamy do prognozy pogody po raz kolejny. Sprawdźmy, co warunki pogodowe przyniosą nam w niedzielę. Przede wszystkim upały, szczególnie w południowej i centralnej Polsce. W Warszawie 31, w Łodzi 30, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach do 30 stopni na termometrach. Najchłodniej w Szczecinie, tam tylko 22 kreski na plusie. Sporo chmur, szczególnie w zachodniej Polsce, ale opadów deszczu się nie spodziewamy. Szykuje się bardzo ładny wakacyjny weekend.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mega nuta na wakacyjny weekend, Moonlight i Alabama Ten w RMF Max.
1: I szampany już zaczynają strzelać w Radomiu, ponieważ tam Radomiak 2-1 wygrywa z Wieczystą Kraków na otwarcie Ekstraklasy i wszystko na to wskazuje, że tak się skończy. Ale spokojnie, Wieczysta jeszcze kiedyś wygra. Na pewno, na pewno. A my dziękujemy, to był kanał nadawczy. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska, a teraz Tour de Club. Sprawdzamy, co na starcie weekendu dzieje się w okolicy.
2: I mamy ukochany, długo wyczekiwany piątek. Czas w takim razie na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Podrzucam opcję na spędzenie wolnego czasu. Jeżeli jakimś cudem kręcicie się na przykład teraz w okolicach Energy 2000 w Katowicach, to na scenie dzisiaj wystąpi tam Tymek. To jest opcja, która naprawdę może przejść do historii. Jutro w tej samej miejscówce DJ Fałki. To jest opcja dla tych, którzy uwielbiają nową falę polskiego rapu. Ja też chciałem wam przypomnieć, że jutro startuje kolejny przystanek naszej zwariowanej radiowej trasy koncertowej Lato na Maxa. Na scenie połączenia naprawdę nietypowe, bo jutro w Ogrodzieńcu zagra dla was Majka Jeżowska, Oskar Cyms, będzie oczywiście także Napoli, będzie oczywiście także DJ set od Oli Bieniasz, to wszystko w Podzamczu w Ogrodzieńcu jutro popołudniową, wieczorową porą Lato na Maxa. Szukajcie szczegółów także na naszym Instagramie, to będzie szeroko.
3: Reklama.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato na Maxa.
0: Lato na Maxa!
2: Hej, cześć, witajcie w ten najpiękniejszy czas tygodnia, piątkowy wieczór. Na to czekaliśmy. Przemek Grabowski w RMF Max. Są wakacje, jest weekend, no i jest lista Hot Band, dziesiątka najważniejszych hiciorów. Dzisiaj też dużo ciekawych nowości, premier, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a zestawienie otwierają piątkowo Bibi Rexa i David Guetta, ich Set Girls.

0: Alex Warren dodaje nam energii do życia wieczorowo. Jego nowości Passenger zaczynał jako gwiazda TikToka, a dzisiaj, proszę bardzo, podbija światowe listy przebojów. Także listę HotBNC. Sprawdzacie nowości i głosujecie na rmfmax.pl, a u nas piątkowo Afro House'owo Shimza i Arko w numerze Fire Fire. Dzisiaj dziewiątka.
1: RMF Max 9. Numer 9.

A ty tańcz, tańcz, tańcz i pij drinki z pomarańczą. No tego tutaj akurat nie było. Blanka zapraszała do tańca. To piątkowa ósemka w zestawieniu listy Hot Dance. Będziemy tańczyć, bo od 21 na starcie weekendu max party, tylko imprezowe nuty. Będziemy mieszać, będziemy odkrywać nowości. I teraz też po wielkim sukcesie singla Graceland wraca do nas producent Yearbox. Oto jego nowość w RMF Max. Babylon.

0: Bad Times, Robin Schulz o lepszych czasach. Dzisiaj siódemka na liście Hobbens. Jak będzie wyżej, to będzie mieć te lepsze czasy. My nie czekamy na żadne lepsze czasy. Teraz to są czasy. Jest piątek, jest weekend, są wakacje. Jest grane, odliczane. Za chwilę kolejna nowość tego tygodnia. Gibbs, Ego i For Money. Wrócę też ze świeżym bitem od Kygo.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w

0: bierzesz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Six. Numer 6.

Poznacie chyba już po pierwszej nutce i tak jest również w tym przypadku. Kygo wraca do poczekalni listych o Benz w numerze Take Me Back i czeka także na twój głos dzisiaj rmfmax.pl. Może się uda, może szybko będzie w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę przy piątku. Tutaj przyjaciel Justina Biebera, czyli Kid Laroi i Kelani w numerze Girls.

A człowiek chciałby zanucić If I Lose Myself sprzed 13 lat. No, blisko, blisko, gorąco. To też była ich wspólna produkcja. Alesso i One Republic. Po 13 latach razem. Myślę, że będziemy do tego tańczyć jeszcze w trakcie tych wakacji. Tylko czy to będzie nasza nowość w zestawieniu? Już po weekendzie zobaczymy. Głosy liczymy. rmfmax.pl. No i doliczyliśmy się, że męskie granie dzisiaj akurat na trzecim. Kto będzie najlepszy? To przed wami. RMF Max.

Można się przy tym nieźle pokręcić. Kogo zakręciło, kogo wkręciło? Madonna i Martin Garrix w poczekalni listy Hot Bands, Biza. Madonna to nawet całą płytę taką bardziej elektroniczną sprawiła wszystkim swoim fanom. No i może to będzie nasza kolejna nowość już niedługo, coming soon. Piątkowy na miejscu trzecim listy Hot Bands, męskie granie, nareszcie. Na drugim nowość od Axwella, ale to było dobre, Whatever Turns You On. Ale teraz najważniejsza, najlepsza jedynka na szczyt listy Hot Bands. Wraca projekt Bauza, do tego tańczy się w Europie, także u nas w Polsce. Magnetic to nasza nowa jedynka. One. One. One. One.

0: No i pięknie, Bauza i Magnetic, to nasza jedynka na liście Hot Dance. Takie bity także po 21. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy piątkowe Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść. I to jest dobry moment na kolejny, już no można powiedzieć, że weekendowy, skoro mamy piątek, imprezowy, wakacyjny rozkład jazdy. To jest RMF Max, Przemek Kubera kłania się nisko i podrzuca opcję na spędzenie czasu wolnego. Rozkręca się od dzisiaj Wood Summer Festival, a w line-upie sama śmietanka. Dzisiaj na scenie m.in. Zalia Żabson czy Whiteor 2115. Jutro także warto wpaść właśnie na Wood Summer Festival. Timbaland, BDOS, Problem, Justy Dasteczkowska, Trips. No słuchajcie, w niedzielę Kasperczyk, PZ, Sean Paul, Mata, TD, każdy na pewno muzycznie znajdzie coś dla siebie. Kolejna propozycja, która na pewno wam się spodoba, no to oczywiście Strefa 57 w Przytkowicach. Szykujemy się na to, co się tam będzie działo w weekend kolejny, w sobotę 1 sierpnia. Reto, Kasba Łagane, Avi, Rów Babicze, Sentino, naprawdę bardzo przyjemne granie, a biletami na Strefę 57, no to warto zainteresować się z lekkim wyprzedzeniem, dlatego mówię o tym, co się będzie działo w sobotę kolejną. Naprawdę warto.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: No start te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa te palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
12: Zapraszam. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

jak na swoim holidayu, dla tych, którzy marzą dopiero o holidayu, którzy zakończyli swojego holidaya i dla tych, którzy nie będą mieć holidaya też. Ale fajnie, jest lato, jest piątek, jest weekend i są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Wystartowaliśmy nasze piątkowe, wakacyjne Max Party, tylko imprezowe nuty do północy. Za chwilę Andy Dust, czeka Fuka i Liwka i Enklawa, ale kolejny set otwieramy od wielkich gwiazd. Avicii i gwiazda rocka Lenny Kravitz spotkali się kiedyś właśnie w tym numerze, no to już po tych ładnych latach klasyk. I tak lecimy w naszym kolejnym secie. Super Love.

0: I like it. Klasyk od Narcotic Thrust z RMF Max na wakacjach. I pamiętajcie, że wakacje to można sobie nawet wirtualnie poplanować. I jak sobie tak nawet planujemy wakacje, to od razu czujemy się lepiej. Nawet jeżeli nigdzie nie jedziemy. Zostańcie z nami, bo za chwilę na naszej piątkowej imprezie Becky G i Topic, Sorry Papi, wróci też Purple Disco Machine.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.

kochasz, to Sobel. W Max Party na piątek, no tak akurat o miłości. Wiecie, że dzisiaj jest jeszcze dzień wirtualnej miłości. Ta wirtualna jest coraz bardziej popularna, no bo gdzie się dzisiaj spotykamy, szukamy partnerów, no często właśnie w internecie. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy znaleźli miłość wirtualnie i realnie, dla wszystkich poszukujących, co nas wszystkich łączy. No piątek, wieczór, wakacje i dobre bity w RMF Max. Teraz kolejny plaszowy kawałek. Było tańczone nieraz, teraz też sobie potańczymy. Aleksandra Stan i niezapomniane Mr. Saxo Beat.

As It Was to Harry Styles, który się prawie zajechał po ostatnich rekordowych koncertach na stadionie Wembley w Londynie. No taki był wymęczony, że złapał tam jakiegoś wirusa i ostatnio musiał przerywać swoje występy. Teraz w RMF Max David Guetta na remiksie. No on też w trakcie wakacji bardzo zabiegany, ale daje radę w klubach i na festiwalach. Tutaj David Guetta na remiksie dla Milki Just The Way You Are. A może wolicie z amerykańskim akcentem? Dobra, Just The Way You Are. A może chcecie w Pongliszu? Just The Way You Are.

0: Buddy Talk to Ale Farben w naszym Max Party na wakacjach. A wiecie, że na wakacjach coraz bardziej popularne są miejscówki i hotele. Są takie również w Europie, gdzie oddajemy smartfona, kiedy się meldujemy, żeby się, wiecie, no wyłączyć i zrelaksować. Spróbujcie schować do szuflady swojego smartfona przynajmniej na 15 minut dzisiaj wieczorem, a my wam zajmiemy czas dobrym bitem. Za chwilę Lumix, wróci też Kizo i The Weeknd.
1: I mamy ukochany, długo wyczekiwany piątek. Czas w takim razie na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Podrzucam opcję na spędzanie wolnego czasu. Jeżeli jakimś cudem kręcicie się na przykład teraz w okolicach Energy 2000 w Katowicach, to na scenie dzisiaj wystąpi tam Tymek. To jest opcja, która naprawdę może przejść do historii jutro w tej samej miejscówce DJ Fałki. To jest opcja dla tych, którzy uwielbiają nową falę polskiego rapu. Ja też chciałem wam przypomnieć, że jutro startuje kolejny przystanek naszej zwariowanej radiowej trasy koncertowej Lato na Maxa. Na scenie połączenia naprawdę nietypowe, bo jutro w Ogrodzieńcu zagra dla was Majka Jeżowska, Oskar Cyms, będzie oczywiście także Napoli, będzie oczywiście także DJ set od Oli Bieniarz. To wszystko w Podzamczu w Ogrodzieńcu jutro popołudniową, wieczorową porą. Lato na Maxa, szukajcie szczegółów także na naszym Instagramie, to będzie szeroko.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
13: I po reklamie.

apartamencie raczej się nie kończy. Kizo na naszej imprezie, witajcie piątkowo, wakacyjnie. Jesteśmy w środku, mamy jeszcze dużo lata. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix z wami do północy. Tylko imprezowe bity czeka Kaigo, ekipa Dub Dogs, wróci Jennifer Lopez z Pitbullem, ale kolejny set otwieramy nowością. Oto brytyjscy przyjaciele. Duety Switch Disco w numerze Voices. Do tego tańczymy.

Wiadomo, że u Łysego to są zawsze dobre imprezy. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy wczoraj bawili się na party u Łysego na Narodowym u Pitbulla. Kto był? No to czekamy na wasze zdjęcia, relacje. Jennifer Lopez, Pitbull przed chwilą w naszym Max Party on the floor. Czeka Katy Perry, ale teraz świeży bit tych wakacji. Gibbs i Kukon w RMF Max. Ty masz.

Turn the Lights Off, ale w remiksie Justa Jakstyle i Jon robią nam imprezę w piątek wieczorem. To jest kawałek, który zabralibyśmy też na plażę, na takie, wiecie, beach party, bardzo na maksa. A wiecie, że w Japonii to mają elektroniczne nowości na plaży, mają tam nowe wynalazki, mają specjalne parasole z panelami słonecznymi. Można się schować przed tym słońcem, ale jednocześnie doładować sobie na przykład smartfona. No, u nas nad Bałtykiem jeszcze takich nie ma, ale może za rok. Pozdrawiamy wszystkich, którzy muszą płacić za rybę. Tanio nie jest. Na pocieszenie nasza kolejna nowość. Somber w RMF Max. My body isn't ready.

Męskie granie, ale w jakim fajnym remiksie w piątek w Max Party. Na mikrowakacje, bo coraz bardziej popularne są właśnie takie mikrowakacje, czyli wyjazdy trwające tylko 48 godzin. Jednak planowane z dokładnością co do godziny bardzo często. No podobno nie długość urlopu, ale wspomnienia robią różnicę, a i pogoda ma się poprawić, tak więc no przynajmniej mikrowakacje można sobie zrobić. Teraz nie mikro, ale mega hicior dookoła świata. Także u nas w Polsce Hurzel i Ultra na te otwierają nas kolejny set To The Sun.

0: gorące hity tego lata. Run, Run River to nowość. Razem David Guetta, Yalok. Ten numer też polecamy na te cieplejsze dni, które przed nami. I pamiętajcie, że w upalne dni, jak zrobi się tak naprawdę bardzo ciepło, to piasek na plaży potrafi osiągać temperaturę nawet 60 stopni. Dlatego klapki to nie woda, to sprzęt ochronny. Za chwilę numer, który też polecamy na plaży obowiązkowo. Bauza i Magnetic w naszym kolejnym secie w Max Party. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: No start te palme i będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
5: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

i Cool, ale w remiksie Lizzo i Bonnie M. Witajcie piątkowo, weekendowo na wakacjach. Przemek Grabowski i DJ Rafmix z wami. To jest nasze Max Party, tylko imprezowe bity. Mamy tutaj Taylor Swift, która aktualnie na miesiącu miodowym, prawda, szczęśliwa żona. The Fate of Ophelia dzisiaj pojawi się w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Jak oni się cieszyli, że mogli to zrobić. To za chwilę, bo kolejny set otwieramy nowością w RMF Max. Wraca do nas Meduza i Silence.

Roxy Węgiel zabrała nas na miasto. A po co? I dlaczego? No może zabrała nas na lody. A kiedy zjada się najwięcej lodów? No u nas jeszcze nie prowadzi się takich badań, ale wiadomo, że we Włoszech przynajmniej najwięcej lodów sprzedaje się właśnie nie w weekendy, ale we wtorki i środy. Dlaczego? Bo wtedy kolejki są krótsze, a mieszkańcy chętnie wpadają, prawda, na gelato break. Czasem najlepszy smak ma po prostu środek tygodnia. To wiadomość dla tych, którzy wybierają się do Włoch. Tak więc może nie w weekend, tylko w tygodniu ustawić się w kolejce. Szybciej pójdzie. Dla tych, co słuchają nas gdzieś daleko, daleko, Hen, Ed Sheeran i Martin Garrix w naszym kolejnym secie w Max Party. Repeat it.

0: za każdym razem.
1: Gomba o 3-3 i ekipa nienawidzą być w klubie, jak nawijali przed chwilą. No i może dobrze, bo ciasno, często, bo duszno. A i zawsze trzeba prosić DJ-a, żeby zagrał coś fajnego i do tańca. A u nas wszystko macie za darmo, nikt się tutaj nie spoci. No my się pocimy i gramy zawsze fajnie i do tańca. Teraz nasza kolejna taneczna nowość tego lata. Producent Aids odświeża disco klasyk, otwierając nasz kolejny set Ring My Bell, a za chwilę coś dobrego od Armina Van Burena. You can-

0: Właśnie tym hitem będziemy wspominać tegoroczne wakacje. Wyobraźcie sobie, za kilka lat, 5, 6, 10, 15, będziemy wspominać mundial i ten mundialowy hicior, który będzie nam się kojarzył z tymi mistrzostwami. Shakira, Burna Boy, Die Die. Teraz też będziemy wspominać, mamy dla was mega klasyk w piątkowym Max Party. Jeden z największych hiciorów od ekipy Faithless. Jak Faithless, to także God is a DJ. Kto będzie miał ponownie ciarki? Lecimy.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

To Dawid Podsiadło, to takie przesłanie na sobotę, bo wiadomo, w sobotę wakacje wakacjami, ale trzeba posprzątać, poodkurzać, śmieci wynieść, żeby było na błysk, żeby nie było. Dziękujemy za piątkową imprezę. Przemek Grybowski i DJ Raf Mix byliśmy z wami przez ostatnie godziny. Jeżeli macie jakieś muzyczne propozycje dla nas, no to proszę pisać, co ma się u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS. Miłego weekendu, cześć!